Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 15 lat, tyle ma wrocławski rower miejski i z tej okazji możemy spodziewać się promocji, ale czy również zmian w systemie? O tym teraz u nas.
2: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urząd Miejski Wrocławia.
1: 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu, więc porozmawiajmy trochę o przyszłości, trochę o przyszłości. To znaczy, jak korzystamy z tego roweru we Wrocławiu, na jaki czas go wypożyczamy, jakie trasy wybieramy?
2: Świętujemy 15-lecie wrocławskiego roweru miejskiego. Ten system wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, więc ten system nawet pod względem liczebności i stacji, i samych rowerów, które udostępniamy naszym użytkownikom, się bardzo mocno zmienił, bo dzisiaj tych rowerów mamy 2804 i nie jest to już system stricte wrocławski, bo wykroczył poza granice Wrocławia do gmin aglomeracji Wrocławia, gdzie również na tych krótszych dystansach nasi mieszkańcy mogą korzystać z systemu. Dlaczego mówię na krótszych dystansach? Dlatego, że średnia podróż w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego to dystans nieco 2,5 km, a czas podróży nieco ponad 18 minut.
1: I ten jeszcze nie objęty opłatą.
2: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą. Dlatego jak sumowaliśmy sobie czas, który spędzili nasi użytkownicy przez te 15 lat na siodełkach roweru miejskiego, to jest to ponad 5 milionów godzin, z czego połowa to jest właśnie spędzone w ramach tych bezpłatnych minut udostępnianych w ramach systemu. System się w tym czasie też mocno rozwinął pod kątem rowerów, tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji i rowery standardowe, i rowery elektryczne, i rowery specjalne, które można również w ramach wypożyczalni roweru miejskiego wypożyczyć, więc zarówno pod względem obszarowym, pod względem liczby stacji i dostępnych rowerów, to już mówimy o zupełnie innym systemie niż 15 lat temu.
1: No właśnie, jaki on będzie wkrótce inny, bo dojdą kolejne stacje?
2: Już dzisiaj możemy zakomunikować, że powstaną nowe stacje zarówno we Wrocławiu, jak i w aglomeracji wrocławskiej. We Wrocławiu będą to trzy niezwykle

0: Zwykle oczekiwane lokalizacje. Pierwsza z nich to w rejonie hali Orbita, czyli przy ulicy Wejherowskiej. I tu mamy nadzieję, że na różne eventy, które odbywają się w okolicy, również będzie można przyjechać naszym rowerem miejskim. Druga stacja to stacja zlokalizowana przy ulicy Gnieździńskiej w rejonie przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin i naszego przystanku tramwajowo-autobusowego. Ta lokalizacja uzupełnia tak naprawdę sieć tych stacji, które są zlokalizowane właśnie przy stacjach kolejowych. A trzecia stacja to stacja przy ulicy Słonimskiego. Na tym osiedlu już w przeszłości mieszkańcy mogli z takiej komercyjnej stacji roweru miejskiego korzystać, a już teraz będą mogli korzystać z niej na stałe. Nowe stacje to również stacje w aglomeracji wrocławskiej. Myślę, że będziemy ten system rozwijać i dążyć do tego, żeby w jeszcze większej liczbie miejscowości pojawiły się właśnie nasze miejskie aglomeracyjne rowery.
1: Czy jeszcze jakieś inne zmiany Państwo planują?
0: Chcielibyśmy poświętować to 15-lecie, zaproponować Państwu liczne konkursy i też trochę zaprezentować sylwetki tych użytkowników, którzy są z nami. Myślę, że będziemy jeszcze w tym roku komunikować kolejne nowości, ale o tym na razie powstrzymam się.
1: A ponieważ wrocławski rower miejski ma już 15 lat, różne historie są z nim związane, na przykład ta Witolda Muszyńskiego.
2: Na co dzień na uczelnię docierałem pieszo, bo tak się składa, że mieszkam w takim miejscu, że komunikacja miejska niespecjalnie pomaga, niespecjalnie pomagała. No i jako, że to była pierwsza sesja, to już mniej więcej miałem rozeznanie, ile droga z domu na uczelnię zajmuje czasu. I zwyczajnie zdarzyło mi się trochę zaspać i tak nie do końca prawidłowo wycerklować czas potrzebny na przygotowanie się i wyjście z domu. No i w pewnym momencie okazało się, że tego czasu na dotarcie na uczelnię pieszo już po prostu jest za mało. I tutaj na ratunek przybyła, chociaż ciężko to nazywać przybyciem, bo od początku ta stacja była pod moim domem. Właśnie stacja roweru miejskiego, który udało mi się bardzo sprawnie wypożyczyć i ponad dwa razy krótszym czasie niż zajęłoby mi to pieszo dotrzeć na uczelnię akurat na czas na egzamin, który też udało mi się w tym terminie zdać.
1: A to był pierwszy raz, kiedy pan korzystał z roweru miejskiego?
2: Nie, zdarzało mi się wcześniej.
1: Jakie są dla pana plusy i minusy rowerów miejskich we Wrocławiu?
2: Cóż, pierwsze co się nasuwa, to we Wrocławiu możliwość, żeby to wypożyczanie odbywało się zupełnie bezkosztowo. Wiadomo, te pierwsze 20 minut jest za darmo.
3: Aleksandra Konieczka. Dzięki rowerowi miejskiemu o dziwo poznałam partnera. I to była taka historia, że pewnego dnia zaparkowałam rower poza strefą parkowania i schodząc z roweru, a jestem troszeczkę taka, że czasem mi się zdarza po prostu spaść, potknęłam się o innego użytkownika obok, który akurat sobie odpinał swój własny rower, nie miejski. Byłam zdenerwowana całym faktem i ten mężczyzna spojrzał na mnie, zobaczył moje zdenerwowanie i powiedział do mnie, że o, taka piękna rowerzystka. Muszę panią jakoś pocieszyć, zapraszam na kawę. Normalnie bym się nie zgodziła, ale byłam naprawdę bardzo zdenerwowana. Poszłam na tą kawę, no i rozpoczęła się historia miłosna. Nie jesteśmy już razem. Historia trwała przez ponad 2 lata, ale była to piękna rowerowa przygoda. Połączyła nas ta pasja, bo się okazało, że on jest wielkim pasjonatem rowerów. Dużo jeździ, ja trochę mniej, ja bardziej po mieście. Ale dzięki niemu zwiedziłam przecież i wzdłuż Wrocław i okolice. Rowerem, oczywiście. Bardzo polecam, bo drugi wątek jest taki, że jestem użytkowniczką roweru miejskiego od dawna, bo się sprowadziłam do Wrocławia w 2016 roku i dosyć wcześnie zaczęłam. Nie miałam jeszcze wówczas własnego roweru i uważam, że rower, akurat ten miejski, jest takim stabilnym rowerem. I w momencie, kiedy zdarzył się u mnie taki wypadek losowy jak operacja kolana, ostatnio miałam 1,5 roku przerwy od jeżdżenia w ogóle, to niedawno właśnie po tej wielkiej przerwie siadłam pierwszy raz na rower i to wybrałam właśnie rower miejski, bo bałam się wsiąść na wyższy rower, swój rower i polecam szczególnie osobom, które mają kłopoty właśnie ze stawami, do rehabilitacji. Cudowna sprawa, nie dość, że noga się sama rehabilituje, zażywamy zdrowia, to jeszcze mamy okazję pozwiedzać sobie okolice.
1: System wrocławskiego roweru miejskiego zaczął działać 15 lat temu. O tym teraz rozmawiamy i z tej okazji operator systemu przygotował dla użytkowników jednośladów niespodzianki.
4: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Next Bike Polska.
1: Jak świętujemy urodziny wrocławskiego roweru miejskiego?
4: Głośno, długo i bardzo, bardzo hucznie. Nie będzie to jeden dzień, jesteśmy bardzo dumni, to jest taki naprawdę nasz sentyment mały, no bo tu się zaczęła nasza historia też Next Bike'a w Polsce, to był pierwszy system, więc to nie są tylko urodziny systemu, ale to są poniekąd trochę też nasze urodziny jakby początku działalności. No to, co się zmieniło przez te 15 lat, to jest dla nas gigantyczna podróż, 15 lat w ogóle w technologii, w infrastrukturze, w mentalności, bo myślę, że tu największa zmiana doszła, jeżeli chodzi o miasto. Wspomniane tutaj były parametry, że te trasy rowerowe się zwiększyły ponad dwukrotnie we Wrocławiu od czasu początku, że ten split rowerowy, czyli udział ruchu w mieście, no tam chyba 3-4-krotnie podniósł się, gdzie był 1,5%, teraz jest tam między, słyszałem, wartości między 6 a 8%. To jest bardzo dużo. Że Wrocław jest postrzegany jako to rowerowe miasto, uważam, że to jest po prostu bardzo duży sukces. A z naszego powodu będziemy przez 2 miesiące świętować w tej chwili, organizując różne promocje dla użytkowników, świętując każdy rok osobno, będziemy nagrywali wywiady z użytkownikami z danych lat, filmików, historii przeróżnych. Będziemy mieli promocje cenowe, co najbardziej zawsze cieszy użytkowników, czyli będą tańsze przejazdy, będzie ich więcej. I będzie jeszcze kilka innych niespodzianek, o których nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo wtedy to nie będą niespodzianki, ale zaplanowaliśmy taką kroczącą kampanię po prostu, żeby przez całe lato świętować ten rower publiczny, bo to jest naprawdę, uważam, duże osiągnięcie miasta, nas i to jest przede wszystkim taki bardzo modelowy naprawdę projekt, który po 15 latach nie spadło zainteresowanie, wręcz wzrasta. Miasto bardzo rozsądnie to rozwijało i uważam, że jest absolutnie dobrym takim przykładem dla innych miast, jak takie coś robić.
1: Lato to jest w ogóle we Wrocławiu ten czas, kiedy jest więcej, mniej użytkowników rowerów, no bo wyjeżdżamy na wakacje, a z drugiej strony są turyści.
4: Bardzo dobre pytanie, to się zmienia dynamika faktycznie do paradoksalnie maj, czerwiec są największymi, takimi najbardziej intensywnymi miesiącami. Wtedy wyjeżdżają studenci oczywiście na wakacje i faktycznie zjeżdżają się turyści. Nie spada dynamika może tak dużo mocno, natomiast zmienia się charakter wypożyczeń, no są wtedy dłuższe. Widzimy to wtedy, że w lato jest po prostu rower bardziej rekreacyjnie wypożyczany i wtedy faktycznie jest mniej tych takich ultra krótkich podróży. 85% wypożyczeń realizuje się w tym darmowym czasie 20 minut, więc to tylko pokazuje, jak krótkie są te podróże, ale temu służy ten rower. Natomiast wakacje one się faktycznie wydłużają, jest dużo więcej turystów zagranicznych czy z innych miast. Pamiętajmy, że zarejestrowany w systemie Next Bike, a to jest 450 systemów na świecie, można przyjechać do Wrocławia, na tym samym koncie sobie wypożyczać, więc tą różnicę widzimy, że się zmienia jakby proporcja długich do krótkich podróży i ich intensywność. Natomiast dalej przez wakacje ten rower funkcjonuje. Niemniej faktem pozostaje, że od lat maj i czerwiec są największymi, najbardziej intensywnymi systemami. Zresztą w 19 roku w czerwcu mieliśmy rekord. To było wtedy na flocie 2200 rowerów, 14099 wypożyczeń. Ta flota jeździ dokładnie ta sama co w zeszłym roku. W zeszłym roku w połowie roku ruszył ten nowy system, natomiast pierwsze 4 miesiące zeszłego roku ubiegłego było to takie porozumienie pomostowe, żeby nie zostawiać wrocławian z rowerami i jeździły wtedy jeszcze te stare rowery. Natomiast od sierpnia 25 jeździ ta flota, wspomniona również o rowery elektryczne najnowszej generacji, więc tu się nie zmieniło nic.
1: Chciałam zapytać bardziej o to, jeśli chcemy wypożyczyć rower, okaże się, że w jakiś sposób on nie działa, nie jest w pełni sprawny. Jak szybko Państwo reagują i w ogóle jak to zgłaszać?
4: Zacznę od takiego chyba komplementu dla użytkowników, że widzimy w ogóle ogromną zmianę w ciągu tych lat. Na początku dewastacje, wandalizm, takie zniszczenia rowerów były dużo, dużo większe. W tej chwili jest ten ocenek jest dużo mniejszy. Myśmy zmienili też kilka lat temu taki trochę sposób operowania, przerzucając 80% serwisu na ulicę. Chodziło o to, żeby rowery były bardzo szybko naprawiane, nie ściągane z ulicy, były dostępne dla użytkowników.
1: Czyli, że ktoś podjeżdża od Państwa, tak?
4: Tak, tak. I w tej chwili mamy całodobowy serwis, który 3 samochody małe jeżdżą po mieście, które serwisują te rowery, które są zgłaszane, żeby nie zwozić je do serwisu stacjonarnego. Natomiast mamy takie oczywiście bazę stacjonarną, gdzie ładujemy rowery elektryczne, czy baterie wymieniamy i tam naprawiamy takie większe naprawy. Dostępność roweru jest utrzymywana cały czas powyżej 99%, więc jakby dla użytkowników nie jest zauważalne, nawet jeżeli jakieś rowery drobne wypalą. My mamy zapasowe wpuszczone w miasto też, żeby tą flotę uzupełniały. Czas reakcji, które my mamy w kontrakcie zaznaczone, to jest do 12 godzin, natomiast my to wywiązujemy się z tego dużo, dużo szybciej. Jeżeli jest ten cały ten proces taki zgłoszenia do użytkownika, czy to na call center, czy w aplikacji, to idzie do dyspozytorów, do naszych zespołów, to czasami to jest tam mniej niż kilka godzin na taką reakcję.
1: Mhm. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to wypożyczanie tych tak zwanych niestandardowych rowerów. Czy one się cieszą powodzeniem we Wrocławiu? Jeśli tak, to które?
4: Będąc bardzo całkowicie szczerym, myślę, że nie myślę, tylko wiem, że nie, ale myślę też, że znam doskonale tego powód. To nie jest naszym wyborem, tylko to było jakby żenie narzucone przez miasto. Uważam, że sposób dotarcia do tych rowerów, rezerwacji jest bardzo karkołomny i bardzo trudny i to może zniechęcać użytkowników, one są dostępne, czekają. Natomiast sam proces chyba nie do końca został tak zaplanowany, jak trzeba. Rozmawiamy w tej chwili z mieście o takim pewnym pomyśle, który mógłby być przyszłościowo trochę jakby substytutem, jakby łączyć trzy funkcje i jakby to uatrakcyjnić, dać większą dostępność tych rowerów gdzieś w centrum miasta. Ale to są na razie rozmowy, które prowadzimy z miastem. Natomiast te rowery nie cieszą się wypożyczeniem takim dużym ze względu, mówię, na dość wymagający proces dotarcia do nich. No ale niestety tak zostało zaplanowane to przez miasto w przetargu. My tylko jesteśmy wykonawcą tego planu.
1: A mówimy tutaj o jakich konkretnie rowerach?
4: Do dyspozycji użytkowników są i rowery tandemowe, i są handbajki, i są rowery cargo, i są rowery dziecięce. Więc tam jest kilka rowerów, nie pamiętam czy jeszcze jakieś, ale te cztery na pewno kategorie tam są. One są w mniejszych ilościach oczywiście na zamówienie w ciągu 12 godzin czy 24 my je postawiamy w określone miejsce. Natomiast tak mówię, no jest to dość takie po prostu mało user friendly bym powiedział, dlatego prawdopodobnie niewielu użytkowników o tym w ogóle wie albo z tego korzysta. Natomiast zauważyliśmy to, zaproponowaliśmy zmianę czy taką trochę przemodelowanie tego na przyszłość. To jest duża zmiana, więc nie wiem, czy to się uda w ramach tego kontraktu, ale prowadzimy rozmowy z miastem, żeby tą część tego jakby projektu uatrakcyjnić, a być może jeszcze rozbudowywać o coś takiego jak długoterminowe wypożyczalnie dla rowerów, które na zachodzie są bardzo popularne i są komplementarne dla na przykład studentów, ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na, nie wiem, rok, pożyczają sobie rower na 6 miesięcy albo na 9 miesięcy. Mają tego typu rozwiązania, są bardzo popularne we Francji czy w Niemczech. To są po prostu takie rowery leasingowane w uproszczonej formie, też subsydiowane przez miasto. Jakby efekt osiągamy ten sam, natomiast zagospodarowujemy trochę inną grupę klientów.
1: Może w przyszłości z wrocławskiego roweru miejskiego można będzie więc korzystać w trochę inny sposób niż do tej pory.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Być może słyszeliście albo jeszcze usłyszycie moją rozmowę o wolontariacie we wrocławskiej Ekostraży. Nie jest to jednak jedyna organizacja prozwierzęca działająca na terenie naszego Wrocławia. Jest też na przykład Grupa Ratuj, która w tym ostatnim czasie organizowała piknik wspierający przyszłe adopcje. Idąc więc tym tropem myślenia, pomyślałam, że zapytam, jak ten temat ma się w Grupie Ratuj latem i jakie lato przynosi inne wyzwania w kontekście psów czy kotów.
7: Patrycja Starosta, Grupa Ratuj.
6: To tak, mamy już właściwie taki letni okres, patrząc na te temperatury. To jak to on wygląda w Grupie Ratuj? Mam na myśli to, jakie zadania się pojawiają, bo na pewno jest sporo edukacji, a to pytanie ode mnie nie bez przyczyny, dlatego że będę chciała zapytać o piknik, który się odbywał.
7: U nas chyba niezależnie od tego, jaka jest pora roku, zawsze musimy robić to samo. Natomiast taki okres wakacyjny to dla nas znacznie większe wyzwanie organizacyjne, bo nasi wolontariusze mają urlopy, wyjeżdżają, też domy tymczasowe niestety nie są aż tak liczne, bo wyjeżdżają, potrzebują dodatkowej opieki nad tymczasowiczem, więc dużo takiej pracy logistycznej, koordynacyjnej, no i niestety też często adopcje nie są najbardziej popularne w tym czasie.
6: Mam dwa pytania, to może zacznę od tego, od czego zaczęłam pytanie, czyli od pikniku. Jak było, bo tam o tych adopcjach można było się dowiedzieć.
7: Tak, i mimo tego, że pogoda nie dopisała w tym roku, bo była bardzo zmienna, raz było ciepło, raz porywisty wiatr, deszcz, to mimo wszystko bardzo licznie nas goście odwiedzili wraz z czworonogami, często z naszymi byłymi podopiecznymi, więc bardzo nas to zawsze cieszy, kiedy możemy po latach spotkać się i podziwiać, jak pięknie wyrosły. Także no myślę, że można powiedzieć, że impreza naprawdę udana.
6: To teraz to pytanie, co mówiłam, że mam dwa pytania, czyli ci wolontariusze, bo powiedziałaś, że wyjeżdżają, że jest ich mniej, a z drugiej strony teraz te zgłoszenia i czy wśród tych zgłoszeń dużo jest na przykład młodych osób, mam na myśli studentów, bo studenci może wyjeżdżają, a z drugiej strony może mają właśnie więcej wolnego i mogą się zgłosić.
7: Tak, i to jest bardzo różnie, niektórzy właśnie ten okres poświęcają na to. Myślę, że jest bardzo różny rozkład tego wieku, ale jednak dominują te osoby młode i tak jest i tym razem. Oczywiście to, że osoby zgłaszają się na wolontariat, to też nigdy nie jest tak, że podpisujemy dokument, w którym którym zobowiązujemy się do bycia zawsze wszędzie dostępnym, no to oczywiście rozumiemy, że każdy z nas musi odpoczywać, że każdy z nas pracuje, uczy się, ma swoje obowiązki, więc ten wolontariat no, jest też jakąś formą dodatkową aktywności i też tak jest zorganizowany, żebyśmy mogli go pogodzić z naszą codziennością, więc tak naprawdę im więcej wolontariuszy wśród nas, tym ziarnko do ziarnka i my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo każdy dołoży odrobinę, każdą cegiełkę swojego czasu, swojej pracy. Nas jest całkiem dużo, bo grubo ponad 150 osób już w wolontariacie, ale muszę przyznać, że to nadal nie jest wystarczająco, więc zachęcam mimo wszystko, nawet jeżeli planujecie w najbliższym czasie urlop, zgłaszajcie się. Cały okres szkolenia, onboardingu to też trochę trwa, więc nawet jeżeli chcielibyście dołączyć od września, od października, śmiało zapraszamy.
8: Mm-hmm. No można wykorzystać to lato na chociażby te szkolenia, na tą naukę. To już teraz wiemy, jak wyglądał piknik, wiemy, co z wolontariatem. Oczywiście zachęcamy, ale ten główny temat, który dziś chciałam poruszyć, no to te adopcje latem. Jak one wyglądają? Czy jest, no tak jak wspomniałaś tutaj, w organizacjach niezależnie jaka pogoda i pora roku, są różne problemy i tych zwierząt jest dużo, ale czy na przykład są jakieś letnie tendencje? Na pewno koty.
7: Tak, tak, sezon koci oczywiście. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj bardziej mogę powiedzieć, że troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie tymi adopcjami ze względu właśnie na te podróże, które wszyscy organizujemy, ale są i takie osoby, które twierdzą, że właśnie ten urlop chcą temu poświęcić, więc też nie można powiedzieć, że absolutnie nie ma ruchu w adopcjach, ale odrobinę mniejsza aktywność występuje.
8: To tak sobie pomyślałam o osobach, które być może w tym najbliższym czasie, na przykład w lipcu, wezmą psiaka albo kociaka, może bardziej myślę o psiakach, mają już w planach urlop na sierpień. Jeżeli to jest psiak oczywiście z mniejszymi potrzebami, to czy mogliby w takim wypadku wziąć takiego psiaka też na ten urlop?
7: Jak najbardziej.
8: Przy takim krótkim czasie.
7: W ogóle oczywiście to też zależy od tego, od jednostki, jaki to jest psiak. Czy to jest szczeniak, który może na przykład już wyjść na dwór, tak? Czy to jest pies, który nie jest zbytnio lękowy, że potrzebuje tego więcej czasu, żeby się zaadaptować do tego podstawowego miejsca pobytu, a dopiero później rozszerzać te swoje granice. Natomiast pamiętajmy, że adopcja to nie jest adopcja na miesiąc, dwa, tylko na najbliższe kilka lat. Więc decydując się na to, musimy założyć, że takich urlopów, takich wyjazdów będzie więcej. To też jest ważna część tej analizy, żeby zastanowić się, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam pomóc, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam przypilnować psiaka, albo czy jesteśmy w stanie wybierać takie wakacje, aby podróżować razem z naszym podopiecznym. Więc ja myślę, że te wakacje to nie powinna być przeszkoda, a taki punkt zapalny do takiej analizy. Czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać.
8: No i pewnie też, tak jak wy dobieracie te zwierzęta do konkretnych osób i takie pytania mogą się pojawić, więc dla osób, które nas słuchają, które myślą nad tą adopcją, warto też właśnie wam zadawać takie pytania i przygotować taką listę tego, jak wygląda nasze życie na co dzień, żebyście wy mogli po prostu dopasować tego konkretnego zwierzaka do danej osoby.
7: Oczywiście i tutaj też dlatego ten nasz proces adopcyjny jest wieloetapowy i też czasami może niektórzy trochę się denerwują, że tyle procedur, ale to wszystko służy temu, żeby zbudować dobrą relację i żeby obie strony były szczęśliwe. Staramy się też dawać taką formę wiedzy, inspiracji, edukacji osobom. Nawet na naszej stronie jest blog, gdzie piszemy o wakacjach z psem, jakie miejsca polecamy na takiego typu wyjazdy, ale również staramy się dopasowywać właśnie osoby do zwierząt pod kątem ich aktywności, czyli no odrobinę doradzić w tym, że może niekoniecznie malutki piesek będzie idealny na super wyprawy górskie, tak? Jesteśmy też otwarci na pytania, zachęcamy oczywiście, ale też przede wszystkim w ogóle decydując się na to, żeby wziąć udział w procesie adopcyjnym, powinniśmy mieć z góry przemyślane, że podchodzimy do tego poważnie. Analizujemy to, że wakacje z psem mogą więcej kosztować na przykład.
8: No ale koszty w ogóle posiadania jakiegokolwiek zwierzaka są duże i trzeba być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje.
7: Oczywiście i to jest fakt. Tutaj niestety trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, albo to zaakceptować, albo ten nasz budżet tak przeformułować, aby znalazło się na to miejsce, bo zwierzęta oprócz wakacji też chorują, też potrzebują profilaktyki zdrowotnej, wyżywienia. To jest niestety bardzo ważny aspekt.
8: Albo przemyśleć na przykład, co zostanie domem tymczasowym, o czym wspomniałaś, że latem no jest mniej tych osób, które się na taką formę, o której często rozmawiamy, decydują, bo jednak ten dom tymczasowy, no to no jednak nie decydujemy się na tą stałą opiekę i aż tak nie musimy. Oczywiście musi to być przemyślana decyzja, ale nie jest ona na stałe.
7: Tak, nie jest na stałe i też nie jest właśnie obciążona wydatkami, ponieważ całe koszty opieki są po stronie organizacji, natomiast ze swojej strony daje się czas, kawałek podłogi przysłowowej. I to właśnie, tak jak wspomniałaś, jest też fajna forma na ten okres wakacyjny. Niektórzy się decydują nawet, bo współlokatorzy akurat wyjechali, mam więcej przestrzeni. A czasami te nawet 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące potrafią czynić cuda dla jednego lub kilku zwierząt. Więc naprawdę każda forma wsparcia takiej pomocy jest mile widziana.
8: To pomyślałam sobie jeszcze o tym letnim okresie i tym okresie wyjazdów. Czy często trafiają do Was właśnie te psy czy koty, które zostały zabrane, zostały zaadoptowane, ale jednak przez te wakacje no ktoś tej decyzji nie przemyślał? Domyślam się, że te tłumaczenia są różne i że na pewno nie każdy mówi, że jedzie na wakacje i dlatego psa czy kota oddaje, ale że Wy wiecie, że to o to chodzi.
7: Niestety tak. Ile byśmy chyba nie zrobili procedur i takich ostrych sprawdzianów, to nadal ten procent tych powrotów z adopcji będzie. I dziwnie się właśnie składa często na ten okres wyjazdowy. Chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że właśnie osoby nie podają konkretów, tylko często zwalają winę
8: na problemy behawioralne.
7: Tak. Czyli przerzucają, nie dość, że porzucają, to jeszcze przerzucają odpowiedzialność na niewinne zwierzę. To chyba nas najbardziej boli w tym wszystkim, bo my i tak przyjmiemy pod skrzydła zwierzę, które potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że kiedyś było pod naszą opieką. Natomiast chyba nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiej łatki trudnego zwierzęcia, podczas gdy tak naprawdę zupełnie rzeczywistość jest inna. No ale liczymy na to, że...
8: Że w tym roku może będzie mniej takich sytuacji.
7: Dokładnie.
8: Jakby ktoś miał ciebie się zapytać, czy polecałabyś, nie ma nikogo z rodziny, nie ma ze znajomych, któremu mógłby oddać tego psiaka czy kociaka na czas swojego urlopu, to czy hotele dla zwierząt to dobry pomysł?
7: Tak, aczkolwiek sprawdzajmy, tak? Sprawdzajmy opinie, sprawdzajmy najlepiej z polecenia miejsca, w których jest pełna transparentność, ale oprócz hoteli są też tacy opiekunowie zwierząt, którzy się ogłaszają, są też portale ku temu poświęcone, które na ten czas zabierają, są takimi tymczasowymi opiekunami. Oczywiście jest to często forma odpłatnej pomocy, ale bardziej w warunkach domowych, nie w takiej może dużej skali, czyli często taki zwierzak może być po prostu sam w takim miejscu lub z jakimś jednym dodatkowym zwierzaczkiem. Myślę, że tutaj tych form jest coraz więcej. Coraz więcej osób jest też zainteresowanych taką współpracą, więc można naprawdę znaleźć fajnego opiekuna dla swojego zwierzaka. No ja oczywiście zawsze też będę polecała wakacje ze zwierzętami, bo my jak jesteśmy rodziną, chcemy często pojechać razem. No to jest też nasza rodzina.
8: Dla tych zwierzaków nowe środowisko.
7: Dokładnie. A też chyba nie ma nic fajniejszego niż takie wyprawy na łono naturę z naszym psiakiem. On też to na pewno pokocha. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio dopasowywać wtedy miejsce dla takiej wyprawy. Bardziej to wszystko przygotować, ale są też tak samo temu poświęcone portale ogłoszeniowe Wakacje z psem, gdzie można, ogłaszają się właśnie pensjonaty, hotele, miejsca pobytu, gdzie chętnie przyjmują te zwierzęta, bo to też jest istotne, żebyśmy zawsze to sprawdzili. Czy w dane miejsce można pojechać z psem, czy w dane miejsce można iść na spacer z psem, czy to nie jest jakiś park chroniony, którym raczej nie powinniśmy przyjeżdżać z czworonogiem, ale dzisiaj jest to, ta wiedza jest naprawdę łatwo dostępna.
8: No i dużo możliwości, o których wspominałaś. Do adopcji oczywiście zachęcamy, ale jeszcze zapytam o lato i interwencje. Czy często w grupie Ratuj, czy to Wrocław, czy Dolny Śląsk, czy dalsze tereny, zdarza się wam więcej tych sytuacji związanych z tym latem, z tą temperaturą?
7: Ja myślę, że tak, oczywiście, ale w zimie jest to samo, tylko temperatura jest niższa. Ale no, zwierzęta dzisiaj na łańcuchu. Mamy ponad 30 stopni. Dla takiego zwierzęcia to jest ogromne cierpienie. Cały dzień na słońcu, bez wody, przykute ciężkim łańcuchem, który się nagrzewa. No to są tragedie, to są sytuacje zagrażające życiu. I rzeczywiście takich sytuacji mamy coraz więcej w takich okresach.
8: to na podsumowanie, niezależnie czy słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, czy ktoś, kto zna osoby z tymi, które posiadają zwierzaki, to zachęćmy do tego, żeby w tym letnim okresie zadbać o tych naszych mniejszych pupili, członków rodziny.
7: Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie spacerować z psami w najgorszym upale po betonie, bo my zakładamy buty, a zwierzaczki nie mają takiej opcji. Psy nie są fanami wysokich temperatur, więc wybierajmy spacerki poza tymi godzinami szczytu słonecznego, ale też cieszmy się tym latem razem z naszymi zwierzęczkami, więc wybierajmy dużo sportu, aktywności, przebywajmy dużo na świeżym powietrzu i to też jest taka dobra motywacja, żeby iść do lasu, poznać nie tylko komputer, ale też również zielony kolor, a obecność psiaka, który zawsze kocha powąchać trawkę, bardzo temu służy. Zachęcam do adopcji, przede wszystkim nie kupować, tylko adoptować, bo czeka naprawdę dużo wspaniałych psów, kotów na tego swojego człowieka, równie cudownych, równie pięknych. Nie dość, że możemy dać radość takiemu zwierzakowi, to naprawdę przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
8: Znam takich, których życiowym celem jest zmiana świata na lepsze, więc jeśli należycie również do tej grupy podobnych osób, no to być może warto przemyśleć, i tutaj podkreślam, przemyśleć jakąś adopcję podopiecznego grupy Ratuj. A o tym, by robić to także latem, by latem wspierać grupę Ratuj jako wolontariusze, opowiadała nam Patrycja Starosta ze wspomnianego stowarzyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
9: Ruch powoli robi się coraz większy, no a do tego dochodzą prace drogowe i związane z nimi utrudnienia. O tej porze może sprawdźmy tak najbliżej centrum Wrocławia, na przykład na Swobodnej, drogowcy Bożego Działa, Sztabowa, Gajowicka czy Niedźwiedzia.

0: Melo Radia Wrocław.
1: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
2: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
3: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
4: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
5: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
6: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Daimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
7: Dorota Szadajko, Fundacja Daimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
3: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
7: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
8: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
3: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
8: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
5: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
3: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
5: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
3: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
4: Zmieniamy temat.
3: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
2: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie.
3: Jesteś administratorem?
2: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
3: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
2: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tę statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
3: Ale mówisz liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może takiej post umieścić?
2: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
3: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
2: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
3: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
2: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, ale czasami jest ich kilkadziesiąt.
3: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
2: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
3: To była głośna sprawa.
2: Tak.
3: Też szybko poszło.
2: Moment.
3: A ty co masz ze śmieciarki?
2: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
3: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
1: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwietników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
3: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
1: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, któregoś nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
0: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
1: Także no, dużo, dużo rzeczy.
3: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
2: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu 4 rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić, a tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty powiesz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
3: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
4: Zwiedzaj z nami Wrocław.
9: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
10: To nie zawsze było muzeum miejskie.
9: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. To jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
10: Kiedy powstał ten budynek?
9: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
10: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
9: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fydercjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. One praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
10: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
9: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
10: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
9: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
3: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień.
11: magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć.
13: Dlaczego polskie dzieci, a w szczególności te z Dolnego Śląska, mają jeździć na zabiegi za granicę? Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Teraz rodzice nie będą musieli się nad tym zastanawiać, a wszystko dlatego, że właśnie otworzono klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej. To ważne, bo najmłodsi urodzeni z wadami serca muszą być często operowani natychmiast. O tym Paweł Cześniewicz, kierownik wspomnianej kliniki.
14: Ja z mojej perspektywy powiem jako pediatry, tak, dlaczego tworzenie tego ośrodka tutaj ma tak ogromne znaczenie. Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla naszych, dla rodziców naszych pacjentów, którzy no, obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają. Ja myślę, że marzeniem tego naszego środowiska pediatrycznego we Wrocławiu jest właśnie to, aby tutaj powstało takie prawdziwe centrum pediatryczne, którego niestety Wrocławiowi brakuje. Tym pierwszym, można powiedzieć, krokiem, tą częścią tej wizji właśnie jest nasza klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Natomiast no, wkrótce też będzie tworzone centrum pediatryczne, czy właściwie jest tworzone, bo ono się buduje i to jest kolejny etap. To jest bardzo ważne, że my opiekujemy się dziećmi, natomiast te dzieci dorastają, kończą 18 lat i ich problem kardiologiczny, problem wad serca, on nie kończy się w tym momencie, ale ci pacjenci wymagają dalszej opieki i to jest właśnie też ta ogromna wartość tego ośrodka, że tą opiekę jesteśmy w stanie tutaj zapewnić w sposób płynny, czyli ci pacjenci nie będą ginąć gdzieś z tej opieki kardiologicznej po skończeniu leczenia w ośrodkach pediatrycznych, ale mogą płynnie przejść do opieki w Instytucie Chorób Serca, gdzie jest świetna kardiologia dorosłych, gdzie są lekarze przygotowani do leczenia dalej pacjentów z wadami serca. Ta kompleksowość oczywiście obejmuje też cały szereg współpracy z innymi klinikami, czy to z chirurgią dziecięcą pana profesora Patkowskiego, z kliniką neonatologii, czy z Centrum Chorób Rzadkich. Także no, mam nadzieję, że już tworzymy i za chwileczkę będziemy mieli wspaniały ośrodek, z którego no, Wrocław czy Dolny Śląsk będzie mógł być dumny, wspaniałą klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
13: Paweł Cześniewicz, a więc kierownik kliniki kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, po której otwarciu dzisiaj, podkreśla, że problem wad serca u najmłodszych no, nie kończy się po 18. A o tym, że najmłodsi pacjenci nowej kliniki będą mogli liczyć na tą długofalową pomoc, powiedzą jeszcze Ewa Mroczek i Marek Kopala z Instytutu Chorób Serca.
12: Ja tak naprawdę chciałabym powiedzieć krótko z perspektywy kardiologa dorosłego, dlaczego ten ośrodek i tworzenie ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo ważne. Do zespołu kliniki Instytutu Chorób Serca dołączyliśmy 5 lat temu i naszym celem zespołu, który zajmuje się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, ale nie tylko wrodzonymi wadami, ale również takimi, którzy młodocianymi dorosłymi, którzy chorób mają niewydolność serca, kardiomiopatię, było stworzenie miejsca, w którym ten pacjent po 18 latach opieki będzie miał kontynuację i znajdzie takie miejsce, w którym zapewnimy mu wielospecjalistyczną opiekę. I ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog, współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły. W opieka kardiologii dorosłej jest troszeczkę, specyfika jest trochę inna. Pacjent ma wykonywane zabiegi, procedury. Oczywiście trafia do poradni kardiologicznej, ambulatoryjnej, ale często ma innych lekarzy. Ta ciągłość opieki nie wygląda jak w okresie dziecięcym. Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają, to są dzieci, młodzi dorośli, które mają aspiracje, żeby żyć normalnie. To są młode pacjentki, które chcą zostać matkami. Dlatego bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny. I tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć. I liczymy na to, że ta kontynuacja naprawdę będzie trwała tylko z korzyścią dla pacjentów.
14: To naprawdę ośrodek unikalny w skali kraju, gdzie w jednym miejscu została zgromadzona wiedza i doświadczenie specjalistów zarówno kardiologii dziecięcej, jak i kardiochirurgii. Unikalne dlatego, że chyba nie ma w dziedzinie medycyny takiej ścisłej współpracy jak między kardiologiem dziecięcym a kardiochirurgiem. To, co się określa takim słowem heart team, gdzie zarówno jest ważna rola diagnostyki, leczenia i połączenia wiedzy, umiejętności, ale i technologii specjalistów zarówno z dziedziny kardiologii prenatalnej, jak i o kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii, anestezjologii, perfuzji, kardiochirurgii też dorosłych. Jesteśmy właściwie przygotowani jako zespół tutaj na wszystkie rodzaje operacji wad wrodzonych serca u dzieci, zarówno operacji, jak i także i wspomagania krążenia mechanicznego, jak i również i w przyszłości może bardziej szerszego projektu. Co do zakresu operacji, to tylko pokrótce powiem. Mamy tutaj za zadanie operować zarówno noworodki, niemowlęte, dzieci starsze, jak i pacjentów z wadami wrodzonymi u dorosłych. Co do noworodków, no to oczywiście cały zakres operacji, który wykonuje się na świecie i które myśmy tutaj też wykonywali przed naszym przyjściem profesorem Kaurowskim z Łodzi, czyli to są operacje noworodkowe, a więc przełożenie wielkich pni tętniczych, to jest hipoplazja lewej komory, operacja Noruda, to są operacje wykonywane w przypadku korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacje naprawcze we wspólnych pniach tętniczych, cała gama wad zastawki aortalnej i płucnej. Oczywiście nie będę tutaj mówił o innych wadach, takich dosyć prozaicznych, jak wady przeciekowe, jak wady przegrody przeciąkowo-komorowej, operacje Fallota i wielu, wielu innych. Chcę tylko powiedzieć, że będziemy się starać, żeby dołożyć do istniejącego świetnego ośrodka kardiochirurgicznego dorosłego naszą tutaj cegiełkę kardiochirurgii dziecięcej i zamknąć ten moduł w jednym wspólnym projekcie medycznym.
13: Wrocławskie i nie tylko dzieci oraz ich rodzice oczywiście zyskali ogromną możliwość. Klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której opowiadali nam dziś jej kierownik Paweł Cześniewicz i specjaliści z Instytutu Chorób Serca Ewa Mroczek i Marek Kopala, zapewni pełen zakres opieki na każdym etapie leczenia wad serca. A warto dodać, że są one najczęstszymi wadami wrodzonymi u dzieci. W Polsce rozpoznaje się je co roku u ponad 3000 najmłodszych pacjentów. Pozostając w tym dziecięcym temacie, ale nieco przyjemniejszym, najmłodszymi z trudnych środowisk zajmuje się za to Wrocławska Fundacja Pociecha. Co roku stara się ona im umilić ten wakacyjny czas i zabrać ich na wymarzone wyjazdy. Wszystko w ramach akcji W tym roku podaruj dzieciom trochę słońca. No i w tym roku również pojadą oni i nad morze, i w góry. Zaraz o szczegółach, a także przypomnienie o tym, że wy również możecie się przyczynić do tego, że za rok kolejna grupa podopiecznych zostanie zabrana na taką akcję.
15: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
13: Letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
15: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
13: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
15: Tak w skali przez te 10 lat?
13: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
15: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry. I na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd. Bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
13: Okej.
15: Okay. I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
13: Każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
15: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
13: To wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
15: No ponad 140,
13: no to właśnie,
15: się robi
13: to
15: kwota.
13: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
15: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
13: sezon.
15: Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
13: Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
15: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No,

0: najmłodszych.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Dzisiaj znowu trzeba szukać ochłody, wiatraki, klimatyzacja, woda, parasole, nie wiadomo co, bo nic tak na dobrą sprawę nie przynosi pełnej ulgi. 36 stopni w najcieplejszym momencie po południu we Wrocławiu, w tej chwili już 23. Słonecznie do czasu, bo w drugiej części popołudnia i wieczorem są chmury zapowiadane, to może to jakoś pomoże.

0: Polski.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Ring Out Your Secrets w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurze, ale w Meloradio. Mówię to the sun.

0: Hot Right Now.
1: DJ Fresh, Rita Ora. A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na mloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę. Bardzo dziwne. Nagle mi wyskakuje Bombardillo Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Ziegler, Kesha, Cat White, w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że się po prostu uduszę.
0: No można. Czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra. A tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, okay, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki, co można powiedzieć w łóżku i w upały. Dajcie znać na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: More, czyli Asha w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby nie, ale ona ma pretensje. Do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, daj to
2: bo wy
1: spokój.
2: Się w ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz uwaga, bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku, ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana. Kiedy spadnie
4: ten deszcz?
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
5: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
4: Może loda?
0: O, no, to co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz i Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie, jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie między innymi o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Big Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.
3: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę w Melo. To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00. Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie. Autopromocja. Reklama.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert.
11: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Okej, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: Mmm.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
21: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
23: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
24: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
25: Gorąco.

0: KFC. O reklamie. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Traffic.
1: Ciągle jeszcze jest kilka remontowanych ulic we Wrocławiu, których o poranku nie wymienialiśmy i tam utrudnienia dla kierowców. No to na przykład na zachodzie Aleja Architektów, bardziej północny zachód, no to Uciechowska, także ulica Wilkrzyńska. No i to już co prawda nie Wrocław, tylko Smolec i tam ulica Polna.

0: taka jeszcze bliżej wieczora, 20 mniej więcej, nawet opady deszczu są prognozowane, no to tak dla ochłody w sam raz, chociaż po takich upałach to spodziewamy się bardziej gwałtownych zjawisk.
1: To już prawie 8 rano w poniedziałek. News Meloradia. Marcin Sikora.
2: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
3: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
2: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po 8:00. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startujemy za chwilę. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: całe lato w Meloradio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: Właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: On się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: To świetnie.
0: Dobra. Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze: czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj dzień tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skietę, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie Darię, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: David Guetta i Alok w Melo Radio, Run, Run, River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Buongiorno!
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piekut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio.

0: Hard to be Humble, Mikolas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8 minut 9.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jesteś wyjęty mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Traffic.
14: Jeszcze dzisiaj i jutro mają być problemy w rejonie węzła Kobierzyce, S8, droga krajowa numer 35, ulica Bielańska. Tam rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych oraz łącznika S8. Są ograniczenia prędkości i objazdy

0: w ogóle dla przyrody. Wiatr co najwyżej umiarkowany.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
3: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
2: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Dzień dobry, cześć, już 9:00 na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Jest to Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też. O. Nie, nie.

0: patrzcie za mnie w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać, a dobra, to może później
1: dajcie mi spokój.
0: Odpowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów naocznych.
1: Jej!
0: Muszę
1: się rekrutować. No. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora. Czyli ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu, no.
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: naozaj. Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyk, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio, podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są w wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Sam Pelty, Hey Sam w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy w lato, w wakacje, w Meloradio, bez gadania.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Okej, okay, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Kolejna porcja utrudnień związanych z remontami. Prace drogowe we Wrocławiu mamy na północy, na Łużyckiej, na wschodzie, na Mickiewicza, Swojczyckiej, południowy wschód, no to Gazowa, Myszkowska, na południu ulice Kurpiów, Jeździecka i Wiejska. Jeszcze dzisiaj jakoś trzeba przetrwać ten upał, 36 stopni we Wrocławiu po południu, a później już trochę chłodniej. Nawet dzisiaj wieczorem temperatura ma spaść poniżej 30 stopni, w nocy 22, jakiś deszcz ma się pojawić wieczorem, chmury są w prognozach, a jutro co najwyżej 29, no to to trzeba kurtki wyciągać z szafy.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
7: Adrian Górny, 24-latek, utonął na kąpielisku w Siechnicach. Do tragedii doszło wczoraj po południu, poza terenem wyznaczonym do kąpieli. Mężczyzna rzucił się na pomoc tonącemu koledze. 19-latka udało się uratować. Obaj to obywatele Gruzji. Ponad 900 osób trzeba było wczoraj ewakuować z akwaparku Wrocław. Doszło tam do pożaru instalacji elektrycznej i zadymienia. Po kilku godzinach obiekt został ponownie otwarty. Groźniejszy okazał się pożar w bloku przy Dokerskiej na Kozanowie. Płomienie pojawiły się w sobotę po południu w mieszkaniu na 6 piętrze. Dwie osoby zostały poszkodowane, a około 30 osób trzeba było ewakuować. No to chociaż zakończmy jakimś miłym akcentem. We Wrocławiu trwa 24. przegląd sztuki Survival. Opuszczonymi klinikami przy Bujwida zawładnęli artyści.
8: Magdalena Basak, kuratorka. Montaż zaczęliśmy już na początku czerwca.
9: Małgorzata Miśniakiewicz, jestem członkinią zespołu kuratorskiego. Przychodzą do nas osoby, których często jest jedna wystawa w roku i one też się tutaj dobrze czują.
7: Przegląd sztuki Survival potrwa do jutra. A już za godzinę kolejna porcja informacji. Powiemy o dużej inwestycji mieszkaniowej na Brochowie.
10: Zbliża się 10. newsy Meloradia Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek, już jutro w KFC.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.

0: reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie.

0: tyle już dni męczymy się z tymi upałami, że przyszedł czas, może nie na ochłodzenie, ale na burze, które zawsze po takich upałach przychodzą. Pojawiło się ostrzeżenie przed burzami dla Wrocławia, okolic, no, dla wielu miejsc w Polsce. U nas będzie obowiązywało do jutra do godziny 6 rano. Mogą być porywy wiatru do 100 km na godzinę. Intensywne opady deszczu, a może i grad.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Adrian Górny. 2,5 roku więzienia dla mieszkańca Wrocławia. Zagrożenie w internecie wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu, a także nielegalny arsenał broni. Więcej na ten temat Grażyna Wiatr.
2: 10-letni programista. Według ustaleń śledczych woził w samochodzie gotowe do użycia koktajle Mołotowa. W domu miał kilkanaście sztuk broni palnej, legalnej i nielegalnej, w tym z tłumikiem, co szczególnie przykuło uwagę służb. Do tego mężczyzna sam wytwarzał czarny proch i amunicję.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Upał spowodował wczoraj awarię sieci trakcyjnej wrocławskich tramwajów. W wyniku uszkodzeń i połamania pantografów trasy musiało zmienić 10 linii. Problemy były na Chłupskiej oraz Traugutta. A u zbiegu Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej powstanie 200 mieszkań na wynajem. Do tego przedszkole, sklep i biblioteka. Inwestycja wrocławskiego TBS-u ma ruszyć w lipcu. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Koszt budowy to ponad 90 milionów złotych. Blok ma być gotowy za niespełna 2 lata. A już za godzinę wracamy do Was z informacjami. Powiemy o wielkiej wyprawie maluchów, która wyruszyła z Wrocławia.
3: Już prawie 11:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
3: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: To już te.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. Po reklamie.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
3: Do 35 stopni po południu prognozują synoptycy we Wrocławiu. Jeszcze kilka dobrych godzin posmażymy się trochę w słońcu, a później około 18 chmury zapowiadane, deszcz, a nawet burze. Przypominam, że pojawiło się dla Wrocławia i okolic ostrzeżenie przed burzami. Będzie obowiązywało do jutra do godziny 6 rano. Jutro już poniżej 30 stopni, 28 maksymalnie.
2: To są newsy Meloradia Wrocław.
3: Adrian Górny. Wszystkie wrocławskie kąpieliska są już otwarte do działających już od jakiegoś czasu parku Glinianki, Morskiego Oka oraz pływalni Letniej Orbita. W sobotę dołączyły bezpłatne kąpieliska przy Harcerskiej i Królewieckiej. Także tam można pływać pod opieką ratowników. A wczoraj sprzed hali stulecia wyruszyła wielka wyprawa maluchów. Około 70 Fiatów 126P pojechało do Normandii we Francji. Mają tam dotrzeć 6 lipca. Jest cel charytatywny, zbiórka środków dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. No to niezła wyprawa, survivalowa można powiedzieć. Survivalowy jest też przegląd sztuki survival, który odbywa się w dawnej klinice psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Buivida.
4: Przyjeżdżają do nas nasi partnerzy z projektu o współpracy kulturalnej między Europą a Afryką. Będziemy mieć warsztaty o międzykontynentalnej współpracy, a wtorek to jest dzień dedykowany kwestiom dezinformacji w medycynie.
3: Mówi Małgorzata Miśniakiewicz z zespołu kuratorskiego festiwalu. Wstęp jest bezpłatny, tylko sprawdźcie, czy na dane wydarzenie nie ma zapisów.
5: Już prawie południe, newsy Meloradia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów, rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej, tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
6: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
5: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Melo Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa, rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki, bo zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: zbliża się 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
1: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pat i 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill.
4: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Okej, okay, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopro.
20: promocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
22: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
23: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
23: A miałbyś takie piękne życie.
24: No dramat.
22: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
23: Maracin
21: i Daria.
20: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Po reklamie.
9: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
10: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
11: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody. Przez upały sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiądz.
12: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
11: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem wszystko.
1: Tam to jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My Life is Going On, słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, się bardzo lekko ubrałam.
1: No to ale ty... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, że lewy do Chicago Fire.
2: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać, ha?
1: No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulo był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami, płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co, dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce
2: oczekującą. Co?
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się...
0: No dużo mają pracy, dopiero wiesz, no bo...
1: Tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo,
0: tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Karnawał, Gips, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Francusco. Tato Freak Fight w Melo Radio. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz no można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: Hard to be humble. Mikolas. No i trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt vegan. Coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora?
0: Tak, tak?
1: Terminator 3,
0: tak
1: bunt vegan?
2: No, tak. Chodzi o nazwy. Wege i nie wege. Jest.
3: A już o 15 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
3: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
2: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
0: Mamy, a trzeba będzie 15. Potem płacić alimenty.
1: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
0: tak
1: co wierzy w to.
0: To ja.
1: No trudno.

0: Harris. I Summer.
1: Winter.
0: Summer.
1: Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend, 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym, chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić, a Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Świetne. Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach. No takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe? Jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą. Na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Okay. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
1: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata Muminka.
0: Wow.

0: Pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Reklama.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego.
0: Tak.
1: Nie? Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość. Fate, Alan Walker, Ava Max w Melo Radio. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie mieszkają z rodzicami, bo chcą.
0: Nie.
1: Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no?
1: No. Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale na odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Melo Radia będzie tenis. Ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Pong. Ping. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: tenis
0: blisko.
1: Stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Aben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Castorama.
12: Teoria
3: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: we Wrocławiu. Adrian Górny. Przed upałem można schować się w kinie. We wrocławskich Heliosach na przykład. Dzisiaj zdążycie tam jeszcze obejrzeć takie filmy. Zaproszenie, Supergirl, Toy Story 5, Backrooms bez wyjścia, Ojczyzna, Robin Hood, Koniec legendy, Dzień objawienia, Straszny film oraz Obsesja. Dzisiaj też można wybrać się na wykład. O miejscach z klimatem epoki ponowoczesnej, czasami opuszczonych, zapomnianych, a jeszcze niedawno wyznaczających rytm życia. Początek o godzinie 18 w Barbarze przy Świdnickiej. Wstęp wolny. A jak nie chcecie tylko słuchać o różnych miejscach, tylko je odwiedzić, to w czwartek będzie spacer po Kleczkowie. Zbiórka o 17 przy dworcu kolejowym Wrocław nad Odrze. Wstęp wolny. Tylko wcześniej trzeba się zapisać. Sprawdźcie szczegóły.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach, tych odkrytych.
4: Jak woda w basenie?
5: Bardzo ciepła.
6: Fajnie, spoko. Jest ciepła woda, bo się nagrzała od słońca.
7: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4.
3: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
1: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
2: O, jak ładnie powiedziane.
1: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
2: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj, tak zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
2: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć Mariusz, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadł mnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: To jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bo są klar.
0: Słuchajcie, no z małpą w czerwonym pracuję. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, bo dobrze. Cię bardzo lubię. Mm-hmm. A w ogóle...
0: Nie. Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama. Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Marian?
3: Hmm?
4: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię tak od chyba roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No,
2: może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas o 17:00.
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
15: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
22: Adrian Górny. O tej porze sprawdźmy może repertuar kina Nowe Horyzonty. Jeszcze dzisiaj są zaplanowane seansy filmów Backrooms bez wyjścia, Drugie życie, Dzień objawienia, Following, Mawka, prawdziwy mit, Obsesja, Ojczyzna, Robin Hood, koniec legendy, Takie jest życie, Zaproszenie, Zawieście, Czerwone latarnie oraz Łowca jeleni. A może by trochę potańczyć? Tylko nie dziś, a jutro. Pedet w Renomie zaprasza na Salsa After Work. Każdy wtorek o 19 są bezpłatne lekcje salsy, a później latynoskie party. Czarno-białe zdjęcia wrocławskich bibliotek można oglądać w bibliotece na dworcu głównym PKP. Jeszcze dziś i jutro. Chociaż później wystawa też ma być w pozostałych filiach. No bo to są zdjęcia właśnie 15 filii biblioteki autorstwa wrocławskiego artysty Dawida Jarego.
4: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
23: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwoła 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
24: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
1: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Słuchacie Freak Fightu, jest 17 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradia.
23: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
1: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Melo Radio. Zapraszamy Was na WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście.
0: Polać.
1: Zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a końcówkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Melo Radio. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: A drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo. To Heaven, DJ Sami we Free Fightzie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O, w upały, można owijać okrągłe okna obrusem, omijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam, ozięble.
1: O, kurczę.
0: Ale to bardzo miło, ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradiu.

0: tabletka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: nie
1: prostu.
2: Nie dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo.
2: No. Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, do siebie.
0: Słowo się
1: weźcie
0: rzekło.
1: Coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy.
2: Idę w Melo,
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie, no. Weźmy tu tak troszkę. No, no loko.
2: A faktycznie nie poznałem.
1: Idę w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę. Aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,49 za 1 kg. Aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Dronka. Po reklamie.
4: Minuta do 18:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
5: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
6: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
5: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
4: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: Idev Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dubdog Special Sark i How Does It Feel w Meloradio, 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Alok i Jungle.

Alan Walker i Faded w Melo Radio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie Krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcypanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcepan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcepanki w cukrze putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcepanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcepanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

Copy Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą, ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja If I Lose Myself w Meloradiu, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Ale są, kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
3: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę

coś jakoś... Coś czuję, tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norma, Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19.
1: No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot, wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
2: Obudź lato.

0: Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły.
1: Melo Radio Wrocław.
0: Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co ci bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek gra skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. You ready?
5: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Bobo, Manuel. Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego, no bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Melo Radia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo Radio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: Reklama. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę w Melo.
1: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z Temi Palą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Karaoke Alfa Rubin w Melo Radio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, siema. Drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria, ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę i aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka, wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwy mrok. Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka zrosła wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strips, Car to Humble. To jest świetna nuta.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
5: Chcemy wejść tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
6: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
4: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
6: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników Rady Urzędników Miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
4: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
7: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
8: A szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem uwagi na to.
9: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
10: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
4: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
11: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
4: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
11: Czuję, że ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś świeżych rzeczy, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
4: A jak on powstawał?
11: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, które po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to pokazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
4: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
11: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie. Jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy. Więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin. To jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii, Kaboshe. To jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Yuffie Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół The Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
4: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii ProSoundu.
11: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, 4-5, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
4: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
11: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
4: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w ProSoundu? Drugi już rok.
11: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas tak mówię, tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
4: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej. Opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
11: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jestem jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
4: I co jest w programie tej sceny?
11: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą i jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
4: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
11: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie. doświadczenie, wydaje mi się.
4: W Rosound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
15: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
14: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
15: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
14: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
15: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
14: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
15: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
14: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo niemożliwych, że tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
15: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje. pracuje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
16: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
15: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
16: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
15: Miejsc jest tak samo 40.
16: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
15: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
16: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
15: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
16: Ruchowe, po prostu ruchowe.
15: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
16: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
15: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
16: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
15: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
16: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
15: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
16: Mhm, a właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
15: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
16: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
15: Nie.
16: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
15: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość Centrum Wrocławia.
16: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
15: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
16: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
15: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
16: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
15: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturi jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
16: właśnie,
15: po prostu...
16: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, zdobywa, tylko to też jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
15: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym nawet już potem w domu niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
16: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12...
0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
17: No, super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
18: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
17: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
19: Ale sztosy.
20: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do Odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
5: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości i turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudnodostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt. Także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie, w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
4: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
6: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
4: Lato we Wrocławiu. Jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
6: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami. Ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy w takie, do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały, że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego takiego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
4: Często to ludzie chyba ignorują.
6: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie, tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę, jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim o nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale, lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracajmy szczególną uwagę na

0: się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
1: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś wpadnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe, one są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć, dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić i to gwałtowne nachylenie w wysokiej temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
0: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
1: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
0: Mhm. Bojka obowiązkowa?
1: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo selenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie płyniemy na drugą stronę, nie płyniemy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć, może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że jak ktoś wpadnie do wody, od razu utonął. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak Straż Pożarna czy Policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenia ratowników wodnych.
0: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa. To jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
2: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami. Taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci.

0: sieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
1: No właśnie o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
0: To znaczy tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
1: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
0: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie i tak się zdarzało w przyszłości przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
1: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
0: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą pod różną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść. Także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych. Można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać.
7: No, wrocławskie lato zapowiada się upalne. Hejka tutaj Julka Drobiszewska. Panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury, niezależnie czy jesteście ich fanami czy nie, sprzyjają, by korzystać z różnych wodnych obiektów, na przykład glinianek czy orbity. Spółka Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
6: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
7: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
6: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione, przy przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią, nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które tworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice tych takich niecek ze stali nierdzewnych. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
8: Palemki.
6: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt. Zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
8: Mm-hmm. Wspomniałeś o słupach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
6: Tak, bardzo często korzystają z tej formy. Z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A słup to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
8: Może niekoniecznie takie duże temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
6: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt. Także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabsze pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
8: Mhm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
6: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe. Czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomoc dla siebie, tylko i wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
8: To teraz też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.
6: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mam takie 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową dzieciom, młodzieży, dorosłym, to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie. Tam również te dyscypliny są wplecione.
8: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też, albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
6: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również. No i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
7: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko.
8: No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
6: Tak, co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla Wrocławian. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te 2 dyscypliny, zarówno pływanie. Dzieci pływają na basenie krytym. Jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej. A oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach. Także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 już można przeprowadzić także przed pracą, o godzinie 16:30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo, właśnie rolkarska, gdzie łączymy te 2 dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów rotkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borko, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu. Tam, gdzie ma najbliżej, niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
8: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
6: U nas wygląda tak, że właśnie wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć, na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną. Dziecko, jeżeli się spodoba, naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą od nas zadowolone.
8: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
6: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące, i takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków, to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze Stawami Mielickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to. Z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach, wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak? No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na glinianki od godziny, powiedzmy, tamtej 16, 17. Rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami, także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik, ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków. Także ten obiekt rozwija się. Chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny. Już to nie będzie obiekt sezonowy. Jeżeli powstanie ta wioska saunowa, będzie można tam również w okresie jesienno-zimowym przyjść, pomorsować. Pojawi się smażania ryb. No, takie plany mamy, myślimy o tym, chcielibyśmy, żeby tak to wyszło i dążymy do tego z roku na rok.
7: Zanim jednak zmiany całoroczne na wrocławskich gliniankach, no to korzystajcie z tych obiektów spółki Spartan w te gorące lato. A o bogatej ofercie, także tej półkolonijnej, opowiadał nam dziś rzecznik spółki Maciej Moczko.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz zaproszenie na dwie wystawy. Pierwsza to nowość we wrocławskim Muzeum Architektury.
9: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Hena Syrkus i Sieci Modernizmu.
1: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
9: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego ogólnego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
10: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
9: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze, które tworzyło rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc międzynarodowe kongresy architektury nowoczesnej były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
10: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
9: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne, pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, to nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Syrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Syrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny, tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Syrkus jako architektki, jako kobiety działającej w polu architektury. Z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Syrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
10: Jeśli mówimy o osiedlach na przykład, to nie wiem, czy odpowiedź będzie jakoś pozytywna, ale czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
9: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej. To były budynki, czy to były obszary działalności architektonicznej niezwykle ważne z punktu myślenia o tym, jakie priorytety też nadawano właśnie działalności architektów, architektek. I osiedla mieszkaniowe były ważne z wielu względów, prawda? Migracja ludności, na przykład wiejskiej do miast, czy też tworzenie się szerszej takiej klasy robotniczej chociażby, która potrzebowała mieszkań, które no, miały być godne, czy miały zapewnić godne życie przy jednocześnie minimum kosztów, czy przy takich kosztach, które będą w stanie udźwignąć osoby pracujące właśnie jako chociażby w tym, czy tworzące tą klasę robotniczą. Więc temat osiedli mieszkaniowych był w ogóle bardzo dużym takim zagadnieniem, dyskutowanym nie tylko lokalnie, ale w skali międzynarodowej, bo tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres z Siamu z 29 roku, Mieszkanie Minimum, czy Mieszkanie dla Minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, czy właśnie jakoś taką też taki obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej między mieszkańcami. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki, czyli zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus, były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście no, takim wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, jest to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
10: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
9: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bielawskiej, tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy, to trochę inna narracja nam się rozwija. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy, bo jedna część tej pracy to jest część, którą możemy usłyszeć, bo jest to praca dźwiękowa w nawie głównej. Druga część, piętro, znajduje się w prezbiterium, natomiast jest jeszcze trzecia część, która wybrzmiewa w wirydarzu.
10: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu we Wrocławskim Muzeum Architektury możecie oglądać aż do 4 października. A jeszcze dłużej, bo cały rok otwarta będzie wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń, towarzysząca przeglądowi sztuki Survival.
11: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty i jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. i na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
10: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
11: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
10: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie tutaj na Bujwida?
11: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu.
10: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
11: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne, więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
10: Wstęp na wystawę Klinika Wspólnych Wyobrażeń, tak jak i na sam przegląd sztuki survival, jest darmowy.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, Posłuchajcie.
15: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław.
8: To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
15: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
8: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
15: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
8: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
15: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do Ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
8: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
15: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
8: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
15: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
8: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
15: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
8: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
15: mogą
8: to...
15: i się zgłaszają takie osoby.
8: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
15: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, a marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
8: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
15: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych, natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do osiemnastki, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
8: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
15: Mnóstwo rzeczy.
8: Na przykład?
15: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
8: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a jednak...
15: Łaskanie piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu. Umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii. Jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... No, jak widać.
8: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
15: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, samli takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie sinę dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
8: To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
15: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
8: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
15: Lub tacy, którzy chcą pomóc po Dokładnie. Prostu i być przydatni.
8: To jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
15: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, Fanaberia. Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
8: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
15: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie sezonowe. Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
8: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
15: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
14: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
2: Autopromocja.
7: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
2: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
7: i Daria.
2: Autopromocja. Reklama.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
5: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
6: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
7: Czas wolny we Wrocławiu.
6: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
8: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
9: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Daimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
10: Dorota Szadajko, Fundacja Daimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
6: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
10: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
11: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
6: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
11: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
8: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
6: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
8: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
6: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
7: Zmieniamy temat.
6: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
12: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie.
6: Jesteś administratorem?
12: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
6: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
12: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36
5: Polak. Jak przełożymy tę statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
6: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
5: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
6: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
5: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
6: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
5: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.

0: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
1: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
2: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
1: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
2: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
3: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
2: Także no, dużo, dużo rzeczy.
1: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
0: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu 4 rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go, jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
1: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
4: Zwiedzaj z nami Wrocław.
5: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
1: To nie zawsze było muzeum miejskie.
5: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. I to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
1: Kiedy powstał ten budynek?
5: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz. On był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
1: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
5: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to to, czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć, z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej,

0: tej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ona praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
1: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
0: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
1: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
0: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
1: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć.
7: Dlaczego polskie dzieci, a w szczególności te z Dolnego Śląska, mają jeździć na zabiegi za granicę? Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Teraz rodzice nie będą musieli się nad tym zastanawiać, a wszystko dlatego, że właśnie otworzono klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej. To ważne, bo najmłodsi urodzeni z wadami serca muszą być często operowani natychmiast. O tym Paweł Cześniewicz, kierownik wspomnianej kliniki.
8: Ja z mojej perspektywy powiem jako pediatry, tak, dlaczego tworzenie tego ośrodka tutaj ma tak ogromne znaczenie. Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają. Ja myślę, że marzeniem tego naszego środowiska pediatrycznego we Wrocławiu jest właśnie to, aby tutaj powstało takie prawdziwe centrum pediatryczne, którego niestety Wrocławiowi brakuje. Tym pierwszym, można powiedzieć, krokiem, tą częścią tej wizji właśnie jest nasza klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Natomiast no, wkrótce też będzie tworzone centrum pediatryczne, czy właściwie jest tworzone, bo ono się buduje i to jest kolejny etap. To jest bardzo ważne, że my opiekujemy się dziećmi, natomiast te dzieci dorastają, kończą 18 lat i ich problem kardiologiczny, problem wad serca, on nie kończy się w tym momencie, ale ci pacjenci wymagają dalszej opieki i to jest właśnie też ta ogromna wartość tego ośrodka, że tą opiekę jesteśmy w stanie tutaj zapewnić w sposób płynny, czyli ci pacjenci nie będą ginąć gdzieś z tej opieki kardiologicznej po skończeniu leczenia w ośrodkach pediatrycznych, ale mogą płynnie przejść do opieki w Instytucie Chorób Serca, gdzie jest świetna kardiologia dorosłych, gdzie są lekarze przygotowani do leczenia dalej pacjentów z wadami serca. Ta kompleksowość oczywiście obejmuje też cały szereg współpracy z innymi klinikami, czy to z chirurgią dziecięcą pana profesora Patkowskiego, z kliniką neonatologii, czy z Centrum Chorób Rzadkich. Także no, mam nadzieję, że już tworzymy i za chwileczkę będziemy mieli wspaniały ośrodek, z którego no, Wrocław czy Dolny Śląsk będzie mógł być dumny, wspaniałą klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
7: Paweł Cześniewicz, a więc kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której otwarciu dzisiaj, podkreśla, że problem wad serca u najmłodszych no, nie kończy się po osiemnastce. A o tym, że najmłodsi pacjenci nowej kliniki będą mogli liczyć na tą długofalową pomoc, powiedzą jeszcze Ewa Mroczek i Marek Kopala z Instytutu Chorób Serca.
6: Ja tak naprawdę chciałabym powiedzieć krótko z perspektywy kardiologa dorosłego, dlaczego ten ośrodek i tworzenie ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo ważne. Do zespołu kliniki Instytutu Chorób Serca dołączyliśmy 5 lat temu i naszym celem zespołu, który zajmuje się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, ale nie tylko wrodzonymi wadami, ale również takimi, którzy młodocianymi dorosłymi, którzy mają niewydolność serca, kardiomiopatię, było stworzenie miejsca, w którym ten pacjent po 18 latach opieki będzie miał kontynuację i znajdzie takie miejsce, w którym zapewnimy mu wielospecjalistyczną opiekę. I ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog. Współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły. Opieka kardiologii dorosłej jest troszeczkę, specyfika jest trochę inna. Pacjent ma wykonywane zabiegi, procedury. Oczywiście trafia do poradni kardiologicznej, ambulatoryjnej, ale często ma innych lekarzy, tak. Ciągłość opieki nie wygląda jak w okresie dziecięcym. Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają, to są dzieci, młodzi dorośli, które mają aspiracje, żeby żyć normalnie. To są młode pacjentki, które chcą zostać matkami. Dlatego bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny. I tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć. I liczymy na to, że ta kontynuacja naprawdę będzie trwała tylko z korzyścią dla pacjentów.
9: To naprawdę ośrodek unikalny w skali kraju, gdzie w jednym miejscu została zgromadzona wiedza i doświadczenie specjalistów zarówno kardiologii dziecięcej, jak i kardiochirurgii. Unikalny dlatego, że chyba nie ma w dziedzinie medycyny takiej ścisłej współpracy jak między kardiologiem dziecięcym a kardiochirurgiem. To, co się określa takim słowem hard team, gdzie zarówno jest ważna rola diagnostyki, leczenia i połączenia wiedzy, umiejętności, ale i technologii specjalistów zarówno z dziedziny kardiologii prenatalnej, jak i o kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii, anestezjologii, perfuzji, kardiochirurgii też dorosłych. Jesteśmy właściwie przygotowani jako zespół tutaj na wszystkie rodzaje operacji wad wrodzonych serca u dzieci, zarówno operacji, jak i także i wspomagania krążenia mechanicznego, jak i również i w przyszłości może bardziej szerszego projektu. Co do zakresu operacji, to tylko pokrótce powiem. Mamy tutaj za zadanie operować zarówno noworodki, niemowlęte, dzieci starsze, jak i pacjentów z wadami wrodzonymi u dorosłych. Co do noworodków, no to oczywiście cały zakres operacji, który wykonuje się na świecie i które myśmy tutaj też wykonywali przed naszym przyjściem z doktorem Kaurowskim z Łodzi, czyli to są operacje noworodkowe, a więc przełożenie wielkich pni tętniczych, to jest hipoplazja lewej komory, operacja Norwooda, to są operacje wykonywane w przypadku korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacje naprawcze we wspólnych pniach tętniczych, cała gama wad zastawki ortalnej i płucnej. Oczywiście nie będę tutaj mówił o innych wadach, takich dosyć prozaicznych, jak wady przeciekowe, jak wady przegrody przeciąkowo-komorowej, operacja falota i wiele, wiele innych. Chcę tylko powiedzieć, że będziemy się starać, żeby dołożyć do istniejącego świetnego ośrodka kardiochirurgicznego dorosłego naszą tutaj cegiełkę kardiochirurgii dziecięcej i zamknąć ten moduł w jednym wspólnym projekcie medycznym.
7: Wrocławskie i nie tylko dzieci oraz ich rodzice oczywiście zyskali ogromną możliwość. Klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której opowiadali nam dziś jej kierownik Paweł Cześniewicz i specjaliści z Instytutu Chorób Serca Ewa Mroczek i Marek Kopala, zapewni pełen zakres opieki na każdym etapie leczenia wad serca. A warto dodać, że są one najczęstszymi wadami wrodzonymi u dzieci. W Polsce rozpoznaje się je co roku u ponad 3000 najmłodszych pacjentów. Pozostając w tym dziecięcym temacie, ale nieco przyjemniejszym, najmłodszymi z trudnych środowisk zajmuje się za to Wrocławska Fundacja Pociecha. Co roku stara się ona im umilić ten wakacyjny czas i zabrać ich na wymarzone wyjazdy. Wszystko w ramach akcji W tym roku podaruj dzieciom trochę słońca. No i w tym roku również pojadą oni i nad morze, i w góry. Zaraz o szczegółach, a także przypomnienie o tym, że wy również możecie się przyczynić do tego, że za rok kolejna grupa podopiecznych zostanie zabrana na taką akcję.
10: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
7: Letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
10: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
7: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
10: Tak w skali przez te 10 lat?
7: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
10: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry. I na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
7: Okej.
10: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią. mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
11: Każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
10: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
11: To wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
10: No ponad 140,
11: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
10: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
11: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
10: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
11: Razem z Olą Mielczarek-Cegielską z Fundacji Pociecha zachęcamy, by wspierać tę wyjątkową akcję, o której dziś, a więc akcję zabierania dzieci z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No bo w końcu dla nas dorosłych to często wymarzony czas w ciągu całego roku, a co dopiero dla takich najmłodszych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
13: Chcemy wejść tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
14: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
12: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
14: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogaci o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników Rady, urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
12: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
15: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
16: A szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem uwagi na to.
17: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
18: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
12: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
19: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
12: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
19: Czuję, że ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś takich świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
12: A jak on powstawał?
19: ten line-up. Powstał on w taki sposób, że po prostu no, tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, które po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to podkazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
1: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
19: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują w jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do sobie, ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie. Jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy. Więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin. To jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii Kabosze. To jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że taki trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Ufi Trio. Oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra. To jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół De Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
1: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii ProSoundu.
19: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, czwórkę, piątkę, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
1: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
19: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest no, jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
1: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w ProSoundu? Drugi już rok.
19: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas, jak mówię, tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
1: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej, opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
19: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jesteśmy jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
1: I co jest w programie tej sceny?
19: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą i jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
1: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
19: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
1: WroSound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
23: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
22: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
23: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
0: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
23: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
0: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
23: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
0: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
23: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paru na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
0: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
23: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
0: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
23: Miejsc jest tak samo 40.
0: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego no bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak no jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że no oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
23: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
22: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
23: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
22: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
23: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
22: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
23: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były 2 grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
22: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
23: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
22: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
23: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
22: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
23: Nie.
22: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
23: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość Centrum Wrocławia.
22: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
23: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
22: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
23: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej, albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
22: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
23: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
22: właśnie,
23: po prostu...
22: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
23: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
22: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Event.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
6: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
5: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

jest.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną dziś jest...
2: Karol Jachymek, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, ale też edukator pracujący z młodzieżą.
1: I dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, o dość młodzieżowym temacie, natomiast to też tak nie do końca, bo będziemy mówić o memach. Memach, które kiedyś, wydaje mi się, były taką domeną młodości i osób młodych w internecie, a teraz tak naprawdę można zobaczyć, że wszyscy memów używamy, wszyscy z memów się śmiejemy i również osoby publiczne i politycy korzystają z memów. Więc moje pierwsze pytanie jest, czym tak naprawdę jest mem? Wiem, że to bardzo ogólne, ale samo słowo ma bardzo ciekawą historię.
2: Tak, słowo ma bardzo ciekawą historię i rzeczywiście to rozumienie memów jest dosyć skomplikowane, albo może użyję innego sformułowania, niejednoznaczne. No bo z jednej strony, kiedy mówimy mem, to do głowy przychodzą nam prawda, pewne wyobrażenia dotyczące jakichś śmiesznych, żartobliwych, niekiedy głupich obrazków, prawda, które oglądamy czy konsumujemy w wolnych chwilach. Mem to jest oczywiście też pewien gatunek wypowiedzi internetowej i myślę, że wokół niego dzisiaj, prawda, wokół tego znaczenia dzisiaj będziemy mówili najszerzej.
1: Tak.
2: Ale tak naprawdę samo słowo mem jest związane z takim językiem naukowym, z dyskursem naukowym. Jest to słowo, które przypisywane jest memetyce, a samo słowo pochodzi z 1976 roku. Ono pojawiło się w takim opracowaniu Richarda Dawkinsa. To była książka Samolubny gen i była to książka dotycząca genetyki, ale jeden z rozdziałów był poświęcony właśnie zjawisku memów. A memy w rozumieniu Richarda Dawkinsa były takimi jednostkami informacji kulturowej. Tak jak gen, prawda, przenosi treść biologiczną, tak mem miał być tą jednostką treści kulturowej i cała memetyka jako nauka, która no, rzeczywiście też w środowiskach naukowych czy w środowiskach badawczych no, jest uznawana za taką naukę dosyć kontrowersyjną, a na pewno plasującą się czy mieszczącą się na pograniczu różnych dyscyplin przez, prawda, takie dyscypliny biologiczne, jak też medioznawcze, prawda, i w ogóle, prawda, refleksje na temat kultury. Memetyka zresztą teraz wraca bardzo silnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji. Memetyka zajmowała się tym, w jaki sposób różnego rodzaju memy, pojęcia, idee, mody przenoszą się, prawda, w kulturze i co powoduje, prawda, że pewne treści, prawda, czy pewne zjawiska stają się popularne i zrozumiałe przez szerszą grupę osób. I na pozór wydawać by się mogło, prawda, że kiedy mówimy o memetyce jako nauce i mówimy o tych memach, które oglądamy w internecie, pomiędzy tymi dwiema sferami jest taka ogromna rozbieżność, ale wydaje mi się, że to właśnie memy internetowe tak naprawdę unaoczniły nam, czy unaoczniają nam to, prawda, z czym ta memetyka jest związana i to, w jaki sposób, prawda, mówiło się wówczas o memach i o tym, w jaki sposób one wędrują w kulturze. Dlatego ja bardzo lubię te dwa zjawiska, no, w jaki sposób do siebie zbliżać.
1: Sformułowanie, określenie, tak jak pan wytłumaczył, pochodzi z dziedziny biologii tak naprawdę, ale kiedy pan opisał, czego dotyczy w tej samej biologii, to wydaje się dość zrozumiałe, dlaczego teraz obrazki w internecie, które są nośnikami treści, przenoszą pewne informacje, dlaczego one przejęły tak naprawdę tą nazwę, czemu one są memami, bo właśnie tym są te obrazki, one przenoszą pewne informacje i je utrwalają.
2: Tak, absolutnie i nawet można tak półżartobliwie powiedzieć, że ten internet unaocznił, prawda, nam to, w jaki sposób memy w rozumieniu memetyki funkcjonują. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład popatrzylibyśmy też do innych publikacji, prawda, które no, wpisywane są czy uznawane są za jakiś kanon, prawda, memetyki jako nauki, to jedną z takich ciekawszych publikacji jest też publikacja pod tytułem Wirus umysłu. I rzeczywiście już sam tytuł, prawda, sygnalizuje coś, co w kontekście memów internetowych, prawda, czyli tych treści, które my oglądamy czy konsumujemy w internecie, jest szczególnie istotne.
1: Które roznoszą się też wirusowo, jak się mówi.
2: Roznoszą się wirusowo, prawda, czyli roznoszą się na szeroką skalę, niejako infekując, prawda? Chociaż to słowo infekując tutaj używam tego słowa w sposób neutralny, ale zarażając, prawda, infekując nasze umysły i, no prawda, powodując, że my też rozpoznajemy, prawda, pewnego rodzaju treści czy znaczenia, bo jeżeli popatrzymy na memy, to one też bardzo często wiążą się z różnego rodzaju konwencjami, formatkami, prawda, stylistyką, która na taką szeroką skalę jest rozpoznawalna.
1: Memy, trudno, wydaje mi się, jeśli chodzi już o memy obrazki, trudno jest znaleźć jakąś konkretną genezę, czy ten święty Graal, pierwszy mem, jaki kiedykolwiek powstał, bo to chyba stało się samoistnie w kilku miejscach przy internecie i jego rozpowszechnieniu. Nagle te obrazki się pojawiły. Też sprawdzałem chociażby przy użyciu Google Trend, że w 2012 angielska nazwa memes tak naprawdę wystrzeliła w wyszukiwaniach Google w internecie.
2: Jest to rzeczywiście bardzo trudne zjawisko, dlatego tak jak między innymi z tego powodu, prawda, o którym pan przed momentem powiedział, czyli że rzeczywiście tego typu formy rozwijały się, nazwijmy to, równolegle, a po drugie też w gruncie rzeczy wydaje mi się dosyć trudno stwierdzić, co jest memem, prawda, co można uznać za mem jako, prawda, taką specyficzną reprezentację jakiegoś gatunku, że tak to ujmę. Ale ciekawostka jest taka, drodzy państwo, że jeżeli wpiszą państwo do internetu first meme, to rzeczywiście wypadnie państwu w tym internecie obrazek z 1921 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to obrazek satyryczny, który absolutnie wykorzystuje taką typową konwencję memową. Pokazuje on jakby dwa obrazy, prawda, czy dwa wizerunki tego samego mężczyzny. Jeden z wizerunków jest, prawda, dotyczy tego, jak ten mężczyzna sam się widzi, prawda, a drugi obrazek to jest to, jak wygląda w rzeczywistości. Czyli, prawda, taka konwencja, która dla memów też współczesnych jest bardzo, bardzo charakterystyczna.
1: Dziś bardzo często spotykana właśnie.
2: Prawda, jak się czuję, jak widzą mnie moi rodzice,
1: jak
2: widzą
1: się czuję,
2: mnie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jako ciekawostkę mogą sobie państwo ten rysunek wyszukać, ale pokazanie takiego, z jednej strony pokazanie takiej historii memów, prawda, jako pewnego rodzaju tekstu kultury, który skąd się wyłonił, może być dosyć trudne. No, możemy tutaj oczywiście, nie wiem, podać przykład barokowych emblematów, czyli takiego gatunku łączącego, prawda, tekst z obrazem. Możemy podać przykłady właśnie rysunków satyrycznych, możemy podać przykłady, prawda, jakichś treści dadaistycznych, popart. To mogą być, prawda, jakieś wcześniejsze, prawda, reminiscencje estetyki memowej, ale rzeczywiście wskazanie takiej konkretnej drogi, skąd ten mem jako gatunek internetowy wyrósł, albo w ogóle gdzie pojawił się, prawda, w którym momencie powstał pierwszy mem, jest rzeczywiście skomplikowane, bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, czym są memy, prawda, i czym się charakteryzują, a charakteryzują się jednak, prawda, pewną ironicznością, zjadliwością, aktualnością, prawda, też wirusowością w rozumieniu tym, że rozchodzą się z ust do ust, to okazuje się, że, prawda, tego rodzaju formy w naszej kulturze są obecne od dłuższego czasu, więc rzeczywiście ten mem jest albo z jednej strony, prawda, takim gatunkiem bardzo specyficznym dla internetu, albo z drugiej strony rzeczywiście można wskazać taki długi ogon mema, prawda, który osadzałby go w podobnych zjawiskach, które paradoksalnie pełniły w naszej kulturze i pełnią w dalszym ciągu w naszej kulturze podobną funkcję, co mem właśnie.
1: Mówił pan, wspomniał pan

0: Oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na jakąś taką powszechną definicję mema, to w istocie ona zakłada, że mem jest pewną formą wizualną, prawda, pewnym obrazkiem, który jednocześnie zawiera, prawda, jakiś tekst, który albo w ironiczny sposób komentuje ten obrazek czy ten rysunek, albo stanowi jego uzupełnienie itd., itd. Ale w gruncie rzeczy, patrząc z jednej strony na to, co się dzieje obecnie, prawda, w kulturze popularnej, czyli śledząc jakieś aktualne zjawisko, nie z perspektywy badacza, choć oczywiście jakby ta perspektywa badacza czy perspektywa naukowca też tutaj jest bardzo ważna. Myślę, że powiedzenie takie dyrektywne i konkretne, co jest memem, a co memem nie jest, jest obecnie jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że ja już jestem jakby po tej stronie i ja sam uważam, że rzeczywiście mem nie musi być tylko i wyłącznie obrazkiem, prawda, albo nie musi być obrazkiem z komentarza, prawda? Może być samą ilustracją, która rzeczywiście rozprzestrzenia się w internecie w taki wirusowy, dosyć szeroki sposób, ale możemy też mówić o zjawisku memów, prawda, audio, czy możemy mówić o formach wideo, prawda, które też stają się memami. Tutaj na przykład TikTok jest znakomitym przykładem wykorzystywania, prawda, różnego rodzaju konwencji memów, albo memów w ogóle jako takich. Myślę, że jeżeli miałbym wskazać jakiś wyróżnik tego, czym jest mem, to po pierwsze powiedziałbym o tym, że mem pełni jednak bardzo konkretną funkcję, prawda? Czyli mem z jednej strony pełni taką funkcję rozrywkową, ale ta funkcja rozrywkowa jest związana jednak z pewną swawolnością, tutaj użyję słowa niecnością, dlatego że gdzieś z tyłu głowy pojawia się bardzo znakomita książka Magdaleny Kamińskiej, badaczki kultury internetowej, Niecne memy ona właśnie się nazywa. To są takie wykłady o kulturze internetu, pewną ironicznością, kąśliwością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony to, co w memach jest istotne, to, że memy same w sobie są powtarzalne. Prawda? Mamy do czynienia z pewnymi formatkami, pewnymi treściami, które też przez nas, jako odbiorców memów, są rozpoznawalne, a które, prawda, też przenoszą się z medium do medium, prawda, z umysłu do umysłu, tutaj odwołując się do koncepcji memetyki. Ale to jest ten aspekt, który też mnie szczególnie fascynuje, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli wejdą Państwo na jakąkolwiek stronę z formatkami memowymi, prawda, czyli w ogóle nie z gotowymi memami, nie z memami, które poruszają pewnego rodzaju treści, tylko są, prawda, gotowymi formatkami, w które my mamy wlać swój pomysł, proszę zobaczyć, jak one bardzo silnie są już w nas zakonotowane i jak my sami, prawda, wiemy, co na przykład wpisać w górną część, prawda, danej formatki, co wpisać w dolną część danej formatki, czy w jakąkolwiek inną część, prawda, jeżeli ta formatka jest dużo bardziej złożona. Jeżeli jeszcze miałbym dodać jakąś, moim zdaniem, cechę charakterystyczną memów, to oczywiście memy dla mnie są też tym gatunkiem, który bardzo wiąże się z czymś, co określiłbym mianem remiksowanie, prawda? Co określiłbym, no, prawda, wpisywaniem się w coś, co moglibyśmy nazwać kulturą remiksu. Bo rzeczywiście proszę zobaczyć, jak wiele popularnych memów sięga nie tylko po treści popkulturowe i niepopkulturowe, prawda, ale rzeczywiście jak same memy stają się pewnego rodzaju zjawiskami popkulturowymi, to które rzeczywiście podejmowane, prawda, jako pewnego rodzaju formy wypowiedzi są też przez ich użytkowników, prawda, tak jak powiedziałem, stają się jakąś treścią, która jest powszechnie rozpoznawalna. I tutaj też dokonam takiego polecenia. To jest strona, która nosi nazwę Know Your Meme i rzeczywiście, jeżeli będą mieli Państwo chwilę wolnego czasu, to zachęcam do wejścia na tę stronę, bo rzeczywiście można na niej prześledzić historię, momenty pojawienia się, czy jakieś drogi, które przeszły te najbardziej popularne, najbardziej rozpoznawalne memy, które gdzieś tak bardzo wyraźnie wpisały się w kulturę internetu.
1: To jest taka swego rodzaju Wikipedia dla memów, tak?
0: Tak, to jest taka Wikipedia dla memów, ona jest zupełnie fascynująca, no bo z jednej strony pokazuje nam historię tych najbardziej popularnych formatek, prawda, czyli dokonuje rzeczy praktycznie niemożliwej, czyli, prawda, wskazuje skąd te prawda, treści, które zalewały i zalewają nas na masową skalę są, a po drugie rzeczywiście na niej też można sprawdzić, jakie formatki cieszyły się w pewnym momencie, prawda, popularnością. I rzeczywiście można prześledzić coś, co też dla memów jest bardzo charakterystyczne, czyli że memy, prawda, mają jednak bardzo krótki termin przydatności do spożycia.

0: gdzie oczywiście nie wszystkie są memy absolutnie klasyczne, klasyczne w tym rozumieniu, prawda, że są formatki, które gdzieś, prawda, bardzo silnie zainfekowały nasze umysły, ale rzeczywiście ta efemeryczność memów, prawda, ta krótkotrwałość memów też wydaje mi się ich bardzo istotną cechą.
1: Wspomniał pan w tej wypowiedzi bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, że my tak naprawdę już te wszystkie formaty memów kojarzymy i wiemy, do czego by pasowały, do jakiego rodzaju wypowiedzi czy komentarza. I też przypomina mi się, że na wielu stronach, które tak naprawdę zawierają w sobie wyłącznie memy tworzone przez społeczność, często przewija się taki wątek, w którym ktoś wskazuje, ten rodzaj mema jest do tego, żeby wyrazić aprobatę, ten do dezaprobaty, ten żeby się pochwalić, ten żeby opowiedzieć smutną historię i tak dalej. Więc te formaty faktycznie już w nas są. My wiemy tak naprawdę, jakie będzie przesłanie tego obrazka, zanim jeszcze przeczytamy jego treść.
0: Tak, dlatego że rzeczywiście jest to pewna konwencja, która stała się rozpoznawalna. Prawda? Jest to pewien kod, który rzeczywiście stał się dla nas czytelny, choć w istocie myślę, nawiązując tutaj do samego początku rozmowy, pewną większą biegłość, prawda, w tej sferze będzie miało młodsze pokolenie, dla których te memy w istocie są takim zjawiskiem, no, nazwę to w ten sposób, natywnym, prawda, czyli takim zjawiskiem jakby cieszącym się olbrzymią popularnością. Zresztą to jest bardzo według mnie ciekawa informacja. Jakiś czas temu w rzeczywistości, prawda, takiego ogromnego światowego lockdownu, Global Web Index zrobił badanie dotyczące tego, jak poszczególne pokolenia konsumują treści medialne, czyli jakie media, prawda, czy jakie formy medialne w czasach pandemii są częściej oglądane niż przed pandemią, prawda, przez pokolenie X, Y, Z, pokolenie baby boomers, tylko te cztery pokolenia rzeczywiście, o ile mnie pamięć nie myli, w tym badaniu zostały przywołane. I to, co w tym badaniu było niezwykle interesujące, to, że taką cechą charakterystyczną dla przedstawicieli generacji Z, czyli tego najmłodszego pokolenia, młodsze jest alfa, ale mówimy o tym, prawda, pokoleniu młodzieży czy dwudziestoparolatków, to rzeczywiście okazało się, że tą treścią, którą oni częściej konsumują, prawda, czy którą częściej oglądają w czasach pandemii, są memy właśnie. I to oglądanie memów było jakimś takim wyróżnikiem tego pokolenia. No i drodzy Państwo, moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego w czasie pandemii młodzież, czy to młodsze pokolenie, tak chętnie, prawda, sięgało po memy? No i z jednej strony moglibyśmy pójść w takie, nazwijmy to, dosyć krytyczne refleksje, prawda, czyli że kultura obrazkowa, czyli że krótka treść, czyli że, nie wiem, ironia, prawda, taka nieustająca chęć śmiania się, rozrywki i tak dalej, i tak dalej.
1: Łatwa, przystępna forma.
0: Łatwa, przystępna forma, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli przypomnimy sobie, to czym są memy, prawda, i jak bardzo często z pomocą memów wyśmiewamy, ale oczywiście mówię, używam tego słowa znowu w neutralny sposób. Prawda? Mam tutaj na myśli wyśmiewanie w rozumieniu, prawda, takiego powodowania, że coś oswajamy albo coś przepracowujemy, prawda, ironizujemy na jakiś temat, to nagle okazuje się, prawda, że to oglądanie memów, a przypomnijmy sobie na przykład, ile memów powstało na temat pandemii, prawda, i ile rzeczywiście memów niejako wyśmiewało tę pandemię. I znowu słowo wyśmiewało może jest nie na miejscu, prawda? Ale rzeczywiście oglądanie tych memów, gdzie troszeczkę tę naszą bardzo trudną rzeczywistość obśmiewaliśmy, prawda? Troszeczkę na jej temat żartowaliśmy, to powodowało, że też w inny sposób mogliśmy podejść, prawda, do tej rzeczywistości. I nagle okazuje się, że te głupie rysunki, jak niekiedy, prawda, nazywamy memy, no one pełnią naprawdę różnorodne funkcje, no by nie wspominać nawet, prawda, o memach politycznych, które również, prawda, są takim znakomitym przykładem tego, że memy niekiedy mogą przenosić bardzo, bardzo ważne treści, ale wszystko to na pewno świadczy o tym, że memy są takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem współczesnej kultury popularnej.
1: Zastanawia mnie w takim razie, dlaczego, albo może jak to się stało, że memy stały się, wydaje mi się, w dość krótkim czasie tak naprawdę, tak ważną częścią nie tylko internetu, ale w ogóle dialogu w internecie, dialogu międzyludzkiego, bo te memy są też przesyłane SMS-ami i tak dalej, pokazywane znajomym kolegom. Jak to się stało, że memy z obrazków właśnie takich ironicznych, prześmiewczych, nie dotyczących może jakichś bardzo ważnych wydarzeń, stały się metodą do przekazywania, tak jak już pan wspomniał, chociażby nawet ważnych politycznych treści? Jak to się stało, że one z internetowych forów trafiły na konta społecznościowe ważnych polityków na całym świecie?
0: No, rzeczywiście myślę, taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana, bo tych dróg czy jakichś intuicji dotyczących, prawda, tego, co się stało z memami, że weszły, prawda, do takiego mainstreamowego jednak dialogu, odpowiedź na to pytanie jest, to jest duża sztuka, ale w istocie wydaje mi się, że tym najważniejszym aspektem jest to, co już przed momentem powiedziałem, czyli to, że rzeczywiście fenomen memu, prawda, czyli memów, czyli tych treści, które dzięki, prawda, naszej obecności w mediach społecznościowych, prawda, w bardzo szybki sposób przenoszą się, nie wiem, z tablicy na tablicę, prawda, rzeczywiście infekują z tym samym, prawda, znaczny krąg osób. Czyli rzeczywiście ten fenomen memów, czyli treści zabawnych, żartobliwych, ironicznych, prawda, które wiążą się jednak z pewnymi konwencjami, prawda, z pewnym specyficznym dla siebie językiem, prawda, z pewną specyficzną dla siebie gatunkowością i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że te memy rzeczywiście stały się tak rozpoznawalne na masową skalę, no stały się też tą sferą, czy tą przestrzenią, która spowodowała, że rzeczywiście no, po te memy i po język memów, prawda, po pewną specyfikę memów zaczął chętnie sięgać marketing, prawda, zaczęli chętnie sięgać politycy. Rzeczywiście te memy, a właściwie pewne konwencje memów w związku z tym, prawda, że no, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, są rozpoznawalne, powodują, prawda, też w nas jako odbiorcach, że jeżeli, prawda, rozpoznamy pewną konwencję, to, prawda, też w jakiś sposób, prawda, czujemy, że przynależymy do jakiejś wspólnoty. One wiążą się też paradoksalnie pomimo tego, że nie mówimy, ale bardzo często o tych memach w ten sposób się myśli jako, no właśnie, prawda, o takim głupawym obrazku, ale one jednak są bardzo inteligentne. No bo bardzo często wymagają od nas pewnych kompetencji kulturowych, żebyśmy mogli zrozumieć to, o czym te memy mówią. Wszystko to spowodowało, że rzeczywiście no, według mnie memy stały się tym tekstem kultury, którego droga mnie absolutnie nie dziwi. Znaczy, rzeczywiście wszystkie te elementy no, według mnie jednoznacznie grały do bramki tej drużyny, prawda, która wiąże się z tym, że te memy rzeczywiście wyszły z jakiegoś takiego, z takiej niszy internetowej, rzeczywiście stały się językiem rozpoznawalnym. Może nie językiem, prawda, ale pewnego rodzaju kodami rozpoznawalnymi przez szerszą grupę osób.
1: A czy fakt, że memy właśnie stały się tak bardzo rozpoznawalne i powszechne i tak naprawdę, no nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj ani internetu, ani mediów społecznościowych bez memów, czy nie jest tak, że one też w pewien sposób wprowadzają pewnego rodzaju zagrożenie, bo przez to, że są nośnikami informacji, bardzo łatwo mogą być nośnikami tak zwanych fake newsów, o których tak dużo się mówi od jakiegoś czasu?
0: Jak najbardziej. Tutaj się w pełni zgadzam, biorąc też pod uwagę, no jeżeli już, prawda, wchodzimy w tematykę fake newsów, czyli no powiedzmy, prawda, też w tematykę bardziej polityczną niż, prawda, na przykład same memy z kotami, rzeczywiście jest to, czy może być to pewien problem, biorąc pod uwagę też na przykład to, że memy bardzo często stają się głównym chociażby nośnikiem treści politycznych, prawda, to dzięki memom na przykład coś wiemy, prawda, dzięki memom poznajemy naszą rzeczywistość polityczną, ale oczywiście nie tylko polityczną, możemy mówić tutaj o rzeczywistości społecznej czy jakiejkolwiek innej. I rzeczywiście no, możemy mówić o memach jako o pewnym zagrożeniu. Tylko ja zawsze w tego typu momentach trochę pauzuję i rzeczywiście staram się zawsze podkreślić, że to nie memy, prawda, same w sobie są winne, ale to w jaki sposób ich używamy. Więc rzeczywiście o memach możemy mówić w tych kontekstach, prawda? Czyli rzeczywiście one mogą stać się nośnikiem hejtu, one mogą stać się nośnikiem mowy nienawiści, one mogą stać się nośnikiem wykluczeń. Zresztą proszę wejść na jakąkolwiek stronę memową, które są, no nie wiem, jakoś tak bardzo szczególnie popularne w Polsce. I nie mówię tutaj o takich wyrafinowanych stronach, jak no niegdyś bardzo, bardzo popularne sztuczne fiołki, albo taka strona bardzo polityczna, czyli sekcja gimnastyczna, gdzie rzeczywiście no, są takie zjedliwe memy polityczne, ale proszę wejść na, nie wiem, na Quake, Wiochę, tutaj niektórych nazw nie mogę wymówić, zmienić, bo tam są bardzo brzydkie słowa w tytułach, ale one też są bardzo popularne. No i proszę przejrzeć te memy, i one rzeczywiście są bardzo mocno dyskusyjne, prawda? No bo z jednej strony są to pełne, niekiedy, tak jak powiedziałem, hejtu, pełne są seksizmu, prawda, są związane z fake newsami, prawda, z jakimiś przekłamaniami dotyczącymi rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ale tak jak mówię, to nie jest wina, prawda, samego mema jako gatunku, ale tego, co z nim robimy. Ja rzeczywiście lubię myśleć o memach w kontekście jednak tej formy wypowiedzi, prawda, czy tego tekstu kultury, który no, pokazuje też bardzo wiele ciekawych czy interesujących aspektów kultury internetu i tego, jaka ona może być. A tutaj, prawda, najlepiej określa to sformułowanie, które już momentem przywołałem, czyli to sformułowanie wprowadzone przez na szeroką skalę przez Magdalenę Kamińską, czyli że memy są niecne, prawda? Dlatego, że one rezonują, tkwią, podgryzają i rzeczywiście no, stają się takim bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem współczesności.
1: To trzymając się tej dobrej strony memów, jak wspominał pan o badaniach, że wśród pokolenia Z najbardziej popularne było przeglądanie memów jako aktywność w internecie w trakcie pandemii. Czy ta popularność memów ogólna, też jak pan wspomniał w marketingu, ona jest, wydaje mi się, wykorzystywana do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy tak bardzo konsumują te memy, tak lubią spędzać przy nich czas, ale jednocześnie też wydaje mi się, że młodzi ludzie nie są wcale naiwni i często wyśmiewają chociażby pokolenie baby boomers, którzy nie potrafią tych memów odpowiednio obsługiwać, że tak to określę.
0: Chociaż to też jest stereotyp, prawda? Bo rzeczywiście ten zalew memów spowodował, że myślę obecnie to trudno byłoby wskazać osobę, która no w ogóle nie wie, co to jest, prawda? Bo rzeczywiście mogą być problemy z rozumieniem poszczególnych konwencji, ale jeżeli mówimy o pokoleniu Z, to rzeczywiście bardzo często no, zwykło się myśleć, prawda, że ten język memów jest takim językiem natywnym, prawda? To jest ten język, który rzeczywiście jest, no nie wiem, w pełni zrozumiały, jest takim językiem, taką konwencją, prawda, która no, przez to pokolenie Z jest taką konwencją stosowaną na co dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jako marketingowcy na przykład, prawda, musimy pamiętać o tym, że bardzo łatwo też przesadzić, prawda, wyciągając coś z czeluści internetowych i próbując na siłę, prawda, zaimplementować to do rzeczywistości, która, no powiedzmy, prawda, dla tych memów no nie jest tą rzeczywistością swoistą, więc oczywiście o tym musimy nieustająco pamiętać, ale w istocie mem jako pewnego rodzaju też forma rozrywki, prawda, bo też proszę zastanowić się, w jaki sposób memy oglądamy, albo w jaki sposób memy oglądają młodzi ludzie, prawda? Czyli wchodzą na strony z memami i te memy też są przez nich przeglądane. Rzeczywiście jest bardzo ważną i taką istotnym aspektem pokolenia, choć jednocześnie musimy pamiętać o tym, że prawda, zdefiniowanie takich tożsamych praktyk medialnych, prawda, dla wszystkich członków i członkiń pokolenia bywa niekiedy bardzo trudne.
1: To już kończąc, mam takie pytanie. Czy pan sądzi, że memy mogą jeszcze ewoluować, pójść dalej i też zdobyć jeszcze większą popularność? Czy może my już jesteśmy na tym etapie, gdzie te obrazki, te treści no, nie będą w stanie same siebie pobić?
0: Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć.
1: Zdaję sobie sprawę, bo wróżymy trochę z fusów.
0: Dlatego, że na pewno memy będą ewoluować. W tym sensie, że no, sami prawda, obecnie obserwujemy to, w jaki sposób ten świat memów się zmienia. Czyli w jaki sposób memy z tych obrazków wyewoluowały do, nie wiem, filmików TikTokowych, memów audialnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście gdzieś jako... No jestem ogromnym fascynatem memów i myślę, że Państwo się już tutaj w tym zorientowali. Ja bardzo cenię memy jako prawda, pewną formę wypowiedzi, a nawet więcej, gdzieś, kiedy nie wiem, prowadzę warsztaty, czy rozmawiam o memach, bardzo często mówię o memach jako o twórczości, jako o jednak pewnym zjawisku, które jest bardzo trudno wykonać, bo moim zdaniem bardzo trudno jest wykonać dobry mem, który będzie ironiczny, komentujący rzeczywistość, prawda, wirusowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony no, rzeczywiście pewną wątpliwość wzbudza we mnie to, że ta nasza popkulturowa codzienność rzeczywiście jest przesycona już takimi ironicznymi, kąśliwymi, memicznymi treściami, więc może, prawda, za niedługi czas będziemy od tej estetyki czy konwencji memów odchodzili. No niemniej, jeżeli to by nastąpiło, to myślę, że na pewno nie będzie to w jakimś takim bardzo bliskim, niedalekim momencie, jeszcze trochę czasu upłynie, no bo w istocie, prawda, tak jak sami Państwo widzą i wiedzą, memy rzeczywiście są znakomitym zjawiskiem, które do wielu, wielu, wielu celów może być wykorzystywane.
1: I jeszcze przez wiele lat na pewno będziemy mogli z nich korzystać i je oglądać. I to byłoby na tyle, musimy już kończyć. Ze mną dzisiaj był...
0: Karol Jachymek.
1: A to było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wrocław, Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Melo. Melo Radio.